0: Melo. Melo Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

dance. To jest Melo Radio. No hesitation if you

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Meloradia Giżycko.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
3: Zazwyczaj mają służyć do cumowania łodzi albo komfortowego przebywania nad brzegiem jeziora. Pomosty przy mazurskich szlakach rosną jak grzyby po deszczu. Problem w tym, że nie wszystkie są legalne. Wody Polskie wciąż kontrolują i tylko w ubiegłym roku rozebrano około 70 takich pomostów. Były też legalizacje i kary, bo jak się okazuje, idea moja działka, moje jezioro nie do końca działa. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
3: W tym wydaniu głównie o nielegalnych pomostach, ale będzie też o tym, co zrobić, by pomost legalny się stał. Wody Polskie ruszyły z kampanią pod hasłem Pomost z głową.
4: Wody Polskie rozpoczęły kampanię informacyjną.
3: Joanna Szerenos-Pawlicz, rzeczniczka państwowej firmy.
4: Przypomnijmy, że budowa pomostu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a obowiązujące przepisy nie mają na celu utrudniania inwestycji, lecz służą zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom, ochronie środowiska oraz zachowaniu możliwości wspólnego korzystania z wód. W ramach kampanii wyjaśniamy, jak w możliwie najprostszy sposób przejść przez cały proces formalny. Informujemy, jakie kroki należy podjąć, jakie dokumenty przygotować oraz gdzie konkretnie je złożyć. Z pewnością wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami formalnymi pozwoli sprawniej przejść procedury administracyjne i bez przeszkód cieszyć się własnym, legalnie wybudowanym pomostem.
3: O tym, w jak bardzo kreatywny sposób prawo potrafią obchodzić sami użytkownicy, wie dobrze Krzysztof Stachowski, również z Wód Polskich.
5: To są po prostu pomosty, czyli urządzenia wodne. I one wymagają warunków zabudowy, czyli uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a potem zgłoszenia bądź pozwolenia wodnoprawnego. Mało tego, to nie jest ostatni etap. Potem trzeba też uzyskać pozwolenie na budowę, bądź zgłoszenie w Wydziale Starostwa, Wydziale Budownictwa. Natomiast ludzie obchodzą to, robiąc tak, że pomosty pływające i idą na przykład do starostwa i rejestrują to jako jednostki pływające. Jako na przykład jacht rekreacyjny, czy jakąś jednostkę.
3: Czyli po prostu robią to jako na przykład jakieś takie jednostki komercyjne, tak?
5: Tak, oczywiście. I to jest obchodzenie prawa i wymogów. Wtedy jak gdyby żaden organ nie ma tutaj nic do powiedzenia. Nikt nie określa tej lokalizacji, gdzie to ma być. Nie wypowiada się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na etapie warunków zabudowy. Taki delikwent, który zarejestruje taką jednostkę pływającą, w cudzysłowie, która tak naprawdę jest urządzeniem wody, ją lokalizuje, gdzie mu się to podoba.
3: Pan powiedział bardzo ciekawą rzecz, że południe szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, to tam sytuacja jest już naprawdę bardzo zła. Północ jest trochę lepiej. Z czego to wynika?
5: Z tego przede wszystkim, że północne jeziora, one są objęte też Naturą 2000. Mniej jest działek przyległych do tych jezior. Duża połać jest też lasów państwowych. I jakoś tak wyszło, że te jeziora północne nie są tak zabudowane, jeszcze nie uległy tej zabudowie, jak jeziora tutaj w dół od Giżycka, czyli od Niegocina aż po Roś. Dlatego mówię, że tutaj duży nacisk trzeba by było położyć na to, żeby ochronić te jeziora, czyli od Kisajna aż po Mamry.
3: Nielegalne pomosty to zaledwie promil problemów, z którymi stykają się mazurskie jeziora. Coraz częściej słyszymy o zakwitach sinic, spadku bioróżnorodności, zanieczyszczeniach z pól, a także presji tysięcy łodzi i turystów, która nie pozostaje bez wpływu na ekosystem. Czy Mazury dadzą radę udźwignąć ten ciężar? Na to pytanie starali się odpowiedzieć eksperci podczas mazurskiej narady o zrównoważonej turystyce wodnej w Węgorzewie.
6: Mateusz Hoffman, koordynator Fundacji Żeglarstwa Jezierskiego. Mazurska narada o

0: W badanie przejrzystości wody na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przez całe wakacje. Do tej pory dokonaliśmy ponad 200 pomiarów. Wakacje 2025, w 2024 też badaliśmy. To wolontariusze dokonują pomiarów przejrzystości wód. Przy okazji sami dostrzegają różnice pomiędzy różnymi jeziorami. To jest taki pretekst do rozmowy o tym, jak te jeziora się zmieniają, jak się od siebie różnią. I rozmowy o ekologii po prostu. My dostarczamy materiały edukacyjne, szkolimy, no i dostarczamy krążki sekkiego, którymi bada się tę przejrzystość. Rezultaty tych badań, czyli wyniki, dostarczamy naukowcom właśnie z Zakładu Ochrony Ekosystemów Wodnych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, którzy robią na podstawie tego już prawdziwe badania naukowe.
1: I co widać po tej wstępnej jakby analizie tych partnerów, po tych wstępnych badaniach? Są już jakieś wnioski?
0: To jest trudne, żeby to tak zmierzyć. Generalnie na pierwszy rzut oka widać, że te wyniki są zgodne z badaniami naukowymi na przykład. Widać też, że co mnie szczególnie cieszy, może nie cieszy mnie to, że południowe Mazury są mniej czyste i przejrzyste, ale cieszy mnie to, że te północne Mazury, jezioro Dargin, Kisajno czy Mamry są tymi najbardziej przejrzystymi na Mazurach.
1: Czyli to, o czym dzisiaj właśnie między innymi mówił pan z Wód Polskich, rzeczywiście się pokrywa, że południe jest już, są trochę mniejsze szanse na to, żeby było lepiej.
0: Tak, i to czasem zaskakujące. Na przykład też pan doktor wspomina o tym, że jezioro Nickie, które jest jednym z piękniejszych, najbardziej uroczych na Mazurach, na samym południu, jest najbardziej zanieczyszczonym jeziorem na Mazurach.
1: Też pojawiły się takie głosy, że po prostu właśnie to południe jest bliżej Warszawy, to dlatego tam jest tak, jak jest.
0: Nie jest to niestety tak proste, ale na pewno tam brzegi są bardziej zabudowane. To, co mnie zaciekawiło też, i nie wiem, z czego to jeszcze wynika, to, że na północy mieliśmy dużo większe zagęszczenie badań niż na południu, ale to jeszcze będziemy analizować.
1: Jeszcze o jedną rzecz chciałabym się zapytać, mianowicie o tą technikę badawczą, czyli ten krążek. Na czym w ogóle polega to badanie?
0: To jest bardzo proste badanie. Mamy taki krążek, który jest biało-czarny, 20 cm średnicy. Zanurza się go w wodzie na takiej miarce i w momencie, kiedy on zniknie z oczu, trzeba go troszeczkę podnieść, żeby znowu go zobaczyć. I to będzie nasza pozorna przejrzystość wody. Następnie ten wynik przesyła nam się przez formularz, klika się taki guzik z lokalizacją. On ląduje w naszej bazie danych, a na naszej stronie mamy taką mapę, gdzie te wszystkie wyniki są na bieżąco raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie podsumowywane. Podsumowujemy też na Facebooku, żeby wszyscy żeglarze mieli do tego dostęp.
1: Jeżeli chodzi o tych partnerów, to tak jak pan powiedział, bardzo ich dużo mieli jeszcze jakieś inne spostrzeżenia, tak jak zostali już wysłani, oddelegowani do jakiejś akcji sprawdzenia czegokolwiek, dzielili się jeszcze jakimiś innymi refleksjami?
0: No, natura tych rejsów polega na tym, że tam się cały czas zmieniają załogi. Tak naprawdę myśmy przeszkolili 200 osób, ale myślę, że dużo więcej było na łódkach, które badały tą przejrzystość wody, więc nie mamy takich konkretnych wniosków od osób, które, nie wiem, płyną cały rok i mierzą. To właśnie chodzi o ten kolektywny wysiłek, żebyśmy kolektywnie, wspólnie, razem dokonali tego aktu przebadania jezior na bieżąco, zebrania maksymalnie dużej liczby danych i podzielenia się nimi z naukowcami, może odkryją coś ciekawego.
2: Mateusz Radziewicz, radny Rady Miejskiej w Węgorzewie. Ja się skupiłem w walce na temat tutaj zanieczyszczenia Wielkich Jezior Mazurskich, na sanitacji jezior, a przede wszystkim na te zrzuty nieczystości z jachtów. I tutaj ciągle jest problem dotyczący tego plombowania, tak, że są te zawory, które są otwarte, łódki przepływają i teraz to jest problem dwustronny. Tak? Z jednej strony osób, które wynajmują te łódki, które być może troszeczkę wiedząc, jak te łódki działają, same to robią, a z drugiej strony firm czarterujących. Tak?
1: Jeżeli chodzi o zagospodarowywanie brzegów, to pana zdaniem, gdzie tkwi największy problem, że wygląda to tak, że na południe już jest coraz gorzej, na północy jeszcze jest szansa?
2: Położenia w tym momencie my mamy te większe szanse, żeby tutaj na północy, tak, jeszcze nie jesteśmy zabudowani, bo leżymy dalej od Warszawy, przysłowiowej Warszawy, tak? Jednak no, każdy, kto miał do tej pory jakieś środki, tak, no, kupował te działki bliżej Warszawy, żeby no, godzinę drogi sobie skrócić. W tym momencie już tych działek na południu zaczyna brakować, no to to się rozszerza tutaj na północ, tak? Tak, dla nas ważne jest to, że powinniśmy obronić jezioro Mamry, tak? Jezioro Mamry powinno być nadal tym jeziorem naturalnym, bo jeśli wypływamy na jezioro Mamry, widzimy, że te brzegi dalej są zarośnięte, są lasy, tak? No już jezioro Święcajty, tak, wpływamy na jezioro Święcajty, no to tu musimy mieć świadomość, że to jezioro będzie takim jeziorem. Zresztą ono od zawsze było, tak? Czy wioska Ogonki, czy Kal, czy Kolonia Rybacka, wszystko leży nad jeziorem, tak? Te zabudowania powstają nad jeziorem i tutaj brutalnie mówiąc, te jezioro będzie poświęcone na infrastrukturę turystyczną.

0: artystyczną, tak? Jednakże Mamry powinniśmy chronić jak najbardziej, żeby no, to było dalej naturalne jezioro.
1: To jeszcze zapytam o sprawę z pana podwórka. Co tutaj się dzieje takiego, że to już tak naprawdę jest ten moment, kiedy należy się zatroszczyć o to konkretne miejsce?
0: To są te inwestorzy, którzy chcą dzielić duże działki na coraz mniejsze działki, tak? Aby pomnożyć zyski, tak? Obchodzenie prawa dotyczące właśnie budowania małych siedlisk wiejskich, dotyczące, no to jest ten największy problem, tak, tutaj w tym momencie, że być może miejscowe plany zabraniają takich inwestycji, ale tu jest próba już obchodzenia prawa.
1: I teraz zatrzymajmy się, bo mamy przecież XXI wiek, sztuczną inteligencję, automatyczne laboratoria pływające i technologie, które potrafią w czasie rzeczywistym sprawdzać jakość wody w jeziorze. A jednak natura wciąż przegrywa z prozą życia i prywatnym kawałkiem brzegu. Naprawdę nie da się pogodzić człowieka z przyrodą? Okazuje się, że są rozwiązania. Jednym z nich jest na przykład projekt WaterSense, czyli inteligentny monitoring jakości wód śródlądowych. Więcej na ten temat Jan Budny.
2: Najsłabszym punktem jednak w tej chwili to jest monitoring. W ten sposób powstało takie przedsięwzięcie, które zostało nazwane WaterSense i ta firma w zasadzie startupowa rozpoczęła budowę pierwszej na świecie i europejską sieć danych jakości wody. I chcą zapewnić instytucjom, miastom, przemysłowym, wszystkim szybki dostęp ogromną precyzją wykonywanych na bieżąco badań. Polega to na tym, że oni opracowali i w tej chwili są w trakcie, można powiedzieć, takiego dopracowywania urządzenie, które po prostu wygląda jak taka bojka, która sobie może pływać po jeziorze, po rzece, po każdym zbiorniku wodnym. I ta bojka ma w sobie cały zespół urządzeń, które przygotowane do tego, żeby w czasie rzeczywistym dzień i noc wykonywać badania wody. I te badania, które oni wykonują, de facto są badaniami porównywalnymi i mają wartość absolutnie porównywalną z tymi badaniami, które wykonywane są przez sanepid. Przy czym, praktycznie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, 24 godziny na dobę stworzyli system inteligentny odczytujący, następnie przekazujący do sieci i w ten sposób tak naprawdę doprowadzili do sytuacji, w której możemy śledzić i monitorować jakość wody praktycznie non-stop w czasie rzeczywistym. Więc to jest dopiero, wydaje mi się, taka idea i im się wydawało, że to jest dopiero idea, którą w praktyce uda się osiągnąć, to jest dopiero źródło rozwiązania, które spowoduje, że będziemy wiedzieli na bieżąco, gdzie są jakieś problemy, jak z dnia na dzień de facto, z tygodnia na tydzień w poszczególnych miejscach zmieniają się te warunki, gdzie się polepszają, gdzie się pogarszają i w ten sposób de facto możemy zacząć na to wpływać i reagować w stosownym czasie i w stosowny sposób. Co te boje badają, czyli temperaturę, głębokość, przewodność, pH, tlen rozpuszczony, redox, zasolenie. No, jest tego naprawdę bardzo dużo. Trzeba powiedzieć, jakie są słabe punkty tego rozwiązania. Nie są badane bakterie, na przykład coli, legionelli. A dlaczego? Dlatego, że jest to również problem dla sanepidu, bo żeby to zbadać, to tak naprawdę sanepid namnaża te bakterie. Oni są w trakcie pracy nad tym, ale na dzień dzisiejszy to jest pewien słaby punkt. Wszystkie pozostałe parametry, które są na bieżąco badane przez sanepid, również są efektem jakby pracy tego urządzenia. Oczywiście do tego wszystkiego w tej chwili już oni zaczęli angażować sztuczną inteligencję, ponieważ im więcej będzie zainstalowanych tego typu boi, tego typu urządzeń, tym powstaje możliwość, żeby to monitorowanie, można powiedzieć, globalizować. Bardzo Państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
1: A Wy jak uważacie, czy sztuczna inteligencja pomoże ocalić nam Mazurskie Jeziora? W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Z jednej strony pasmo sukcesów, nieposzlakowana opinia solidnego sportowego klubu i poważny sponsor. Z drugiej rosnące koszty utrzymania, problem z lokalnymi władzami i zmiany, które nie zawsze służą wszystkim. Giżycka Grupa Regatowa na początku sezonu żeglarskiego. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Na luzie, ale serio.
1: W tym wydaniu będzie o tym, co czeka zawodników, jakie imprezy zawitają do miasta i dokąd młodzi żeglarze pojadą zdobywać kolejne medale. Więcej o tym wasz i mój gość.
7: Na antenie Meloradia pani Alicja Klimaszewska, prezeska Giżyckiej Grupy Regatowej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry państwu.
7: No już wspaniale można powiedzieć, że rozpoczął się sezon dla żeglarzy, prawda? Przynajmniej pogodowo.
8: No tak, oczywiście. Już tak w pełnym gazie jesteśmy. Zawsze od weekendu majowego, a nawet trochę wcześniej, bo dzieciaki z grupy B były w Charzykowie w pierwszej połowie kwietnia, nawet zaraz po świętach wielkanocnych. Także my już jesteśmy naprawdę w takim pędzie sportowym.
7: Mhm. Czy ta właśnie pogoda taka sprzyjająca, to nie tylko słońce, ale też można powiedzieć pomyślne wiatry, to co się dzieje na wodzie sprzyja właśnie pływaniu młodych żeglarzy?
8: Na pewno tak. Przede wszystkim dla żeglowania potrzebny jest wiatr. Chociaż ostatni weekend był różny z wiatrem i tam, gdzie byli nasi zawodnicy, to troszeczkę czasu spędzili na oczekiwaniu na sprzyjające warunki wiatrowe, ale generalnie my jesteśmy przyzwyczajeni żeglarstwo uczy cierpliwości, także to też nie jest jakiś problem.
7: To co przed wami wyjazdowo? Czy może tutaj będziemy w Giżycku gościć innych żeglarzy?
8: I tak, bo oczywiście mamy w planie organizację imprez regatowych, jak Giżycko bez regat, to jest niemożliwe, więc w połowie czerwca mamy Puchar Trzech Ryb. Taki tradycyjny, chyba impreza regatowa z największą historią. W klasie Optymist spodziewamy się, nie wiem, ponad 200 zawodników, tych najmłodszych właśnie, przyjeżdżają na całej Polski, są to też eliminacje do Mistrzostw Polski w grupie B, to jest do 13 roku życia, także to będą małe dzieci. No i potem w sierpniu chcemy zrobić Puchar Mazur, ale to będzie już mniejsza impreza, taka bardziej niszowa, bo nie będą to Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski są w tej chwili wędrujące po kraju. Troszeczkę się to zmieniło i kończymy sezon przede wszystkim finałem Pucharu Lasera. To jest drugi weekend października, więc będzie takie trochę niedźwiedzie mięso na pewno. Już będzie zimno, ale my tą imprezę bardzo lubimy, chyba przez tą taką rozpiętość wiekową uczestników, bo tam są dzieci, które zeszły z Optymista, mają lat na przykład 12, ale też mastersi, którzy mają lat 60. No w mniejszości, bo rzeczywiście tych mastersów jest mniej, zwłaszcza grandmastersów, ale to jest impreza, którą bardzo lubimy i czekamy na nią cały sezon.
7: A i coś wyjazdowego z takich największych rzeczy w tym sezonie, co was czeka?
8: No przede wszystkim czekają nas eliminacje do głównych imprez, do Mistrzostw Polski, ale i do Mistrzostw Europy i Świata. Tutaj celujemy w klasie Optymist. 29erzy, nasza załoga będzie też walczyła, znaczy nasza załoga w połowie, bo to jest załoga z dwóch zawodników z dwóch różnych klubów. Olek Szczepara Sternik jest, reprezentuje Giżycką Grupę Regatową. Tutaj to jest takie skomplikowane w tych klasach dwuosobowych, żeby dobrze sparować załogę. Oni też będą walczyli na pewno o udział w Mistrzostwach Świata i Europy.
7: A jak oni się w ogóle dobierają w tym tyglu, że tak powiem ogólnopolskim, że ten z tym to na pewno będzie dobre.
8: Znaczenie największe na pewno ma zdanie trenera, tak, który zna zawodników, wie jak ich dopasować, bo to też nie chodzi tylko o charakter, bo trzeba się dogadać, tam musi być chemia między zawodnikami w załodze, ale też takie warunki fizyczne, tak, waga, wzrost i tak dalej, to wszystko
7: muszą
8: ma...
7: Być
8: tak, no niekoniecznie, jeżeli jest jeden większy, drugi jest, musi być trochę mniejszy, tak, także to niekoniecznie. Bywa to naprawdę bardzo, bardzo różni, ale...
7: To są takie szachy po prostu.
8: Trochę tak, ale nawet najbardziej idealne warunki fizyczne nie pomogą, jeżeli nie ma właśnie tego porozumienia między zawodnikami. Oni się powinni rozumieć po prostu spojrzeniem bez słów. Dokładnie tak.
7: To jest w ogóle fascynujące, w jaki sposób takich młodych ludzi, bo to jest nie tylko właśnie nauka tego sportu i tego wytrenowania, ale też w ogóle takich zachowań, prawda, tej współpracy, umiejętność pracy w grupie, w zespole.
8: Oczywiście, że tak. To, że żeglarstwo w ogóle, mimo że to jest sport, jak ja mówię, zawsze dla indywidualistów, ale to siłą rzeczy uczy ogromnej współpracy, bo oni podróżują, spędzają mnóstwo czasu razem, razem z trenerem, dużo ze sobą rozmawiają, muszą razem spakować sprzęt, rozpakować, mają razem rozgrzewki, także to współpracy uczy bardzo i uczy też odpowiedzialności za innych członków ekipy.
7: No właśnie, jak mówią klasyk, nie ma nic gorszego niż banda indywidualistów.
8: To prawda.
7: Czyli bo, orka na
8: tak, głowę. Tak, oczywiście orka jest ogromna, ale też to są te dzieci w klasie optymistów. To jest tak wdzięczny materiał i tak fantastyczne dzieciaki i obserwowanie ich jak z takich niesfornych, naprawdę ja bardzo lubię takie niesforne dzieci, które mają przeróżne pomysły dzikie, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i trener też nie jest ich w stanie przewidzieć, chociaż jak już pozna trochę lepiej, to czasami przechytrzy. Jak właśnie z takich niesfornych dzieci wyrastają odpowiedzialni, fajni, naprawdę ludzie.
7: Ale jakie w ogóle potencjały kreatywności trzeba uruchomić, żeby przewidzieć ruchy takiego właśnie dziecka, prawda?
8: No, to prawda, ale to lata doświadczeń. Też no nie każdy nadaje się do pracy z dziećmi, tak? Ale mamy świetną kadrę trenerską. Naprawdę od tych najmłodszych dzieci po starszych to też bardzo często byli ludzie, którzy sami żeglowali.
7: Wsparcie przede wszystkim pewnie też rodziców, no ale finansowe, jak to wygląda w tym roku? Są sponsorzy, jest wsparcie miasta?
8: No to mamy problem ogromny w tym roku. Jeszcze takiego nie mieliśmy. Na szczęście mamy sponsora tytularnego Energa z grupy Orlen jest naszym sponsorem i tu liczymy, możemy zawsze na nich liczyć. Mamy podpisaną umowę do końca roku, zobaczymy co będzie w latach następnych. Wiem, że podoba im się to, co my robimy. Natomiast jest też Klub Pro z Ministerstwa Sportu. No ale jeśli chodzi o miasto, to po raz pierwszy nie otrzymaliśmy granta. Dostaliśmy gdzieś jakieś 45% dofinansowania tego, które bywały w latach poprzednich. Otrzymaliśmy tylko dotację celową, która jest przeznaczona na wynagrodzenia trenerów, których zresztą przejęliśmy z Musiru. To nie jest tak, że myśmy sobie to wymyślili pewnego razu. I na opłaty, które uiszczamy właśnie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2000 zł miesięcznie za możliwość bycia tutaj w Miejskiej Bazie Sportów Wodnych. Natomiast nie dostaliśmy ani złotówki na paliwo do transportu dzieci i sprzętu, na paliwo do pontonów na przykład. Przecież treningi wymagają paliwa.
7: A paliwo droższe i od moprowców wiem, w ogóle tak. Mnie to strasznie zdziwiło, że to takie na wodę paliwo to jest, znaczy na wodę, w sensie, żeby po wodzie można pływać i tutaj zatankować, tak. Jest o złotówkę droższe.
8: Tak, no tak.
7: Ale tak jest drogie.
8: To oczywiście, no. Że tak jest, to jest. My około 100 tysięcy wydajemy rocznie na paliwo. Nie mamy też złotówki na naprawy sprzętu, który się przecież psuje. To są silniki, to są auta, które ciągle wymagają napraw. One ciągają ciężkie przyczepy, więc ciągle coś się z nimi dzieje, przyczepy. Na dofinansowanie pobytów zawodników i trenerów na wyjazdach. Tutaj stanęliśmy naprawdę trochę pod ścianą. Szukamy różnych rozwiązań, rozmawiamy z rodzicami. Oczywiście większe obciążenie będzie rodziców, bo tu siłą rzeczy nie ma innego wyjścia. Z części działań będziemy musieli zrezygnować, bo nie da się wszystkiego zrobić. To już o tym wiemy, już trenerzy swoje łączki musieli przepatrzyć i to, z czego dało się zrezygnować, to i zawsze.
7: Z czego na przykład trzeba zrezygnować?
8: No, z wyjazdu, na przykład jakiegoś wyjazdu, okay. Tak? Który jest na przykład drogi, bo też to jest różnie, tak? Mamy też swoje miejscówki na tych wyjazdach od wielu lat i zawsze szukamy oczywiście tanich noclegów. Naprawdę to nie o to chodzi, żeby mieszkać w jakichś luksusowych warunkach, ale żeby było największe znaczenie ma dla nas odległość i bezpieczeństwo, tak? Żeby było dość blisko portu, no i żeby było bezpiecznie, tak? Żeby przede wszystkim nie było jakiegoś złodziejstwa, bo to, co dzieci mają ze sobą, czy nawet stroje, pianki, kamizelki i tak dalej, to wszystko jest kosztowne, więc żebyśmy susząc po prostu tego, to nam nie zginęło, tak? I to jest takim głównym priorytetem. Mamy trochę, też zbieramy przez 1,5% podatku, tak? Ale te pieniądze dopiero wpłyną gdzieś tam w listopadzie, więc to już będzie po sezonie. Mamy jakieś pomysły, tak? Tylko no, ta współpraca nie układa się najlepiej i nie wiem, co nam się uda zrealizować, co się nie uda. Przykro jest nam bardzo, bo generalnie jesteśmy dużym klubem, jedynym szkolącym dzieci i młodzież w naszym mieście, w żeglarskiej stolicy Polski. Jesteśmy szanowani wszędzie, w Ministerstwie Sportu, w Polskim Związku Żeglarskim, w Federacji Sportu, w powiecie, w Urzędzie Marszałkowskim, Wojewódzkim. Mamy tylko problem z własnymi lokalnymi władzami miasta.
7: Czy to jest jakby jednostronna wola, czy można coś zrobić po obu stronach, jakieś ustępstwa? No tutaj widzę mniejsze koszty na przykład, no to rezygnacja z jakichś wyjazdów. rodzice muszą bardziej, jakby więcej rąk musi pójść na ten pokład.
8: No, staramy się, umawiamy się na spotkania, staramy się rozmawiać, ale to, no jeżeli nie ma chęci z drugiej strony, no to pewne rzeczy nie przeskoczymy, tak? To tego się nie da zmienić tylko z jednej strony, tak? I no jest nam przykro, no, przykro jest nam, działaczom, rodzicom. W klubie zatrudnieni są tylko i wyłącznie trenerzy. Taką trzymamy zasadę. Jeżeli działacze zaczną pobierać jakieś wynagrodzenie, to już będzie początek końca Giżyckiej Grupy Regatowej. Mam nadzieję, że nigdy tak nie nastąpi.
7: Mhm. A sukcesy są, bo sukcesy żeglarskie to, co pokazał nawet ubiegły sezon, ale już początek roku, już właściwie śledząc wasz profil Giżyckiej Grupy Regatowej, co chwilę tam jest jakiś sukces, co chwilę coś się dzieje.
8: Tak, sukcesów jest dużo. Mamy bardzo odmłodzoną grupę A, tych zawodowców w klasie Optymist, bo tam jest trzech na przykład 12-latków, to chyba nie wiem, czy tak w Polsce gdzieś jeszcze jest. I to są dzieciaki, które już teraz na Pucharze Zatoki Puckiej w weekend majowy pokazały, że świetnie sobie radzą i to jest ogromny potencjał w nich drzemiący. Ale mamy też zawodników, którzy właśnie zeszli z klasy Optymist. To jest Antonina Dziekańska i Miłosz Ciechanowicz, którzy żeglują w klasie 420, w dwóch różnych załogach oczywiście, ale no, żeglują fantastycznie. Zresztą no, oni mają też potężne doświadczenie i potężne umiejętności wyniesione właśnie z tej klasy Optymist, w której żeglowali przez wiele lat. I oni też będą z pewnością walczyli w eliminacjach o Mistrzostwa Świata i Europy. Jestem przekonana, że z powodzeniem. No, maluchy nam też rosną i to jest super. Mamy medale Mistrzostw Polski. Jak będzie w tym roku, to nie wiem. Bardzo się staramy, żeby to się nie odbiło na zawodnikach. Tak? Taka sytuacja, bo
7: tak, oni nie czują.
8: Oczywiście, że dzieci w to absolutnie nie angażujemy, ale starszy się nie oszuka. Starszych dzieci się nie oszuka i one
7: zadają pytania.
8: Tak, zadają pytania i też wiedzą, że coś się dzieje, tak, że tu się ciągle spotykamy, że coś szukamy jakichś rozwiązań. Mamy też takie fajne grono ludzi, którzy nas po prostu też wspierają, tak? To nie są jakieś duże pieniądze, ale nas wspierają i to jest też takie piękne, że ktoś to docenia i widzi.
7: Dwie rzeczy też z ostatniego czasu, to ta słynna kanapa tutaj, między kanapą a horyzontem chyba, tak?
8: Tak.
7: Jak idzie ten pomysł? Bo ja już przyznam szczerze, że śledziłam, to fajnie to wygląda.
8: Tak, to był taki pomysł, który chodził nam od iluś lat. Chcieliśmy też pokazać bazę trochę innemu środowisku, także to nie, oczywiście zapraszamy żeglarzy, bo robimy to w ramach naszych działań jako takie działania integracyjne. Oczywiście te spotkania są nieodpłatne. Pieczemy jakieś ciasto zawsze, mamy kawkę, herbatę i zapraszamy naprawdę, naprawdę wszystkich. I robimy też z tych spotkań podcasty, bo to też jest świetny pomysł. Ktoś nam podpowiedział, żeby tak robić, żeby nam to nie uciekało. Po prostu nie chcemy robić relacji online, bo wtedy w ogóle ludzie będą woleli oglądać to w telefonie na przykład, czy słuchać, ale nie przyjść. Ale jest zapis i zaczęliśmy przyjść od pana Jarka Maculewicza, takie pierwsze koty za płoty, fantastyczne spotkanie ze zdjęciami i świetny podcast z tego. Przecież mamy kupę pomysłów. Teraz następne spotkanie odbędzie się 24 maja i będzie naszym gościem będzie Jurek Kołakowski, zwany Kołkiem.
7: Kapitan Kołek.
8: Kapitan Kołek, dokładnie. Szanta
7: super jest, przydomek.
8: Tak, tak, Szanta przez Jerzego Poremskiego została o nim napisana, ale to spotkanie chcemy zrobić takie bardziej rodzinne i zaprosić właśnie rodziny z dziećmi, bo jesteśmy przekonani, że on jest właśnie takim fajnym gawędziarzem, żeby...
7: No głos ma niesamowity.
8: Tak, żeby opowiadać trochę, bo te nasze dzieci są wychowane na sporcie, natomiast pytać się na przykład, co to jest kilwater, myślę, żeby chyba nie wiedziały. A to kiedyś ujawniło spotkanie z Mikołajem, jak Mikołaj zaczął pytać na Mikołaja.
7: To chodzi o ten ślad na wodzie?
8: Tak. Tak. I na pewno w sezonie może samym nie będziemy robić tych spotkań, bo tam już czas nas goni i też chodzi o to, żeby byli chętni do posłuchania, ale jej się nie uspewnią. Wrócimy do nich, mamy parę pomysłów. Chcemy też sięgnąć po bojerowców, żeby troszeczkę opowiadali o takim żeglowaniu i lataniu po lodzie. Ciekawych osób, generalnie takim łącznikiem w tych spotkaniach to jest to, że albo ktoś pochodzi stąd, Giżycka czy okolic, albo tym łącznikiem jest po prostu woda. I to są takie dwa kryteria, które chcemy, ale może będziemy jeszcze to rozszerzać, zobaczymy, co nam los przyniesie.
7: Generalnie między kanapą a horyzontem dzieje się po prostu dużo.
8: Bardzo dużo.
7: Szczegóły spotkania z kapitanem Kołakowskim możecie śledzić m.in. na facebookowym profilu Energa Giżyckiej Grupy Regatowej. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: W polskich ulicach można odczuć powoli delikatny tłok, zwłaszcza w centrum miasta. Miejcie oczy dookoła głowy na Warszawskiej Alei 1 Maja, a także w okolicy zamkniętego skrzyżowania ulic Kolejowej i Unii Europejskiej. Stosujcie się więc do znaków.

3, 2, 1. Środa start. Podkręcamy tempo w samym środku tygodnia i na początku waszego nowego dnia. Tak, żebyście mieli od razu łatwiej. To działamy. Waldek Darłak, dzień dobry, hej. Jest 6:30.

Very Heavy All My Life w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Jakby to sobie humor z rana poprawić na jeszcze lepszy, co? Jest prosty sposób. Dzwońcie już teraz do Melo Radia jak najszybciej pod 321-321-777. To numer telefonu do nas. Mam fajną torbę dla was. Pasuje do waszej stylówki. Zapakujecie do niej wszystko, co potrzebne. Przyda się na pewno w tym sezonie. Do pracy albo na wakacjach. Dzwońcie 321-321-777. Taka Melo torba do zgarnięcia. Mam też trzy szoty w Melo dla was, kto chce się sprawdzić. 321-321-777. Dzwoncie teraz.

0: Father Talk, ale Farben w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo tak, żebyście dobrze środę zaczęli, a Mati to już ją zaczął jakiś czas temu. Cześć Mateusz.
1: Witam.
0: Cześć. Witam. A co ty jesteś taki poważny z samego rana, co? Zawsze tak?
1: Może zazwyczaj rano wstaję o godzinie 4, to tak jeszcze się może trochę nie obudziłem, ale jest okej.
0: Okay. Dobra, Mati nabrał powagi od samego rana. Słuchaj, to teraz uwaga. Pełen luz, ale i skupienie, bo dla ciebie teraz w Melo.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Mateusz, motyl czy pszczoła?
1: Motyl.
0: Gotować czy zamawiać jedzenie?
1: Gotować.
0: Pływać w morzu czy w basenie?
1: W morzu.
0: Ty to w szkole miałeś chyba same piątki, bo tak bardzo poważnie, konkretnie i dobrze odpowiadasz. No i dobrze, Mati, dla ciebie Melotorba. Taki merch już w tej chwili pakujemy i wysyłamy do ciebie. Co ty na to?
1: Jestem za, jak najbardziej, dziękuję.
0: My też jesteśmy za. To pozdro dla ciebie, łap środę i działaj od samego rana. Jeszcze lepiej niż o tej porze. Już za 15 minut 7. 3 szoty w Melo.

0: Rate on Without Crawl, podkręcamy tempo w Mela Radio. Siema Marcin.
1: No cześć wam wszystkim.
0: No cześć, narzekałeś ostatnio trochę, że weekend daleko, to piątek ci załatwiłem w środę.
1: O, dziękuję serdecznie.
0: Proszę. Co w newsach?
1: No cóż, ja wam załatwię droższy wstęp do parków narodowych. To chyba nie tak miało być, nie?
0: O, przyszedł i zepsuł zabawę.
2: A już o siódmej zagramy
0: Bebe Rexha i Faithless w Melo New Religion. Całkiem gratis dla was. Takie numery mamy i dużo energii z samego rana w Melo. Sprawdźcie, prognozy pogody też mamy. Za 6-7.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
1: 7 stopni właśnie tyle teraz wskazują giżyckie termometry, ale wy odczujecie zaledwie 5 stopni szaro na niebie. Taki nieprzyjemny poranek przed nami, chociaż mogą się na tym niebie też pojawić delikatne przejaśnienia, a w drugiej połówce dnia może nawet popadać deszcz. To kolejny dzień, w którym wiatr jest bardzo mocny i porywisty i tak niestety powieje do wieczora.
0: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
2: Już prawie 7. News ML Radia, Marcin Sikora.
3: Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Skierował on do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
4: Zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawnych, i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobro na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy.
3: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Wstęp do górskich parków narodowych będzie droższy. Ceny biletów pójdą w górę w związku z dopłatą na ratownictwo górskie. Ta wynieść ma 15%. W Holandii trwa loteria dla osób oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach. Za każde 15 centów zwróconej kaucji uczestnik dostaje jeden los. Co tydzień można tam wygrać nawet 400 euro.
2: A co takiego los dzisiaj dla was przygotował na środę? Tego jeszcze nie wiemy, ale za to jesteśmy pewni, że podkręcamy tempo i gdy inni gadają, to my już gramy. I taką wam fajną środę od rana.

Samba. W Bryska w Melo Radio podkręcamy tempo, jak my to lubimy robić razem z wami od samego rana, 12 minut po godzinie 7. A ta czasami to nas dopadają różnego rodzaju trudne rozkminy. Jedna dzisiaj na przykład taka, słuchajcie, jak myślicie, słomka, taka wiecie, do picia, to ma dwa otwory czy jeden? Jak myślicie? Dajcie znać i weźcie nam to jakoś wytłumaczcie i innym. Czekamy na głosówki wasze, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki, tam wystarczy kliknąć ikonkę słuchawki i nagrać głosówkę i zgarnąć fajny merch. To co, słomka ma dwa otwory czy jeden?

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ja im wierzę, it's gonna be okay. Robin Schulz i James Blunt w Meloradio. Podkręcamy tempo od rana w środę. Dzisiaj 13 dzień maja. Słuchajcie, nie przejmujcie się, bo jest impreza, na której nie może was zabraknąć. W środku lata będzie najlepsza muza i super DJ-e gwiazdami Axwell, Paul Van Dyk, Afrojack i Scooter, między innymi, bo lista wykonawców mega długa i fantastyczna. To Sunrise Festival, na który bilety będą do zgarnięcia w Meloradiu już dzisiaj, a już w piątek nowy program na naszej antenie. To Super Before przed dobrym Melo, czyli Sunrise on Air w Meloradiu z najlepszą klubową muzą dla was na rozgrzewkę. A teraz w Melo Radio jeszcze jedna gwiazda, która tego lata zagra dla was w Kołobrzegu. Sony Folera w Melo. Już 19 minut po 7.

0: Wiecie, jak to jest. Dopada was taka poranna rozkmina i potem trzyma przez cały dzień i nie wiecie, czy wy dobrze wiecie, czy jednak w temacie nic nie wiecie. Ale na szczęście zawsze was możemy zapytać i poprosić o głosówkę. To dzisiaj pytamy, słuchajcie, jak myślicie, słomka to ma dwa otwory czy jeden? No co myślicie?
1: Słomka nie ma jednej dziury, nie ma nawet dwóch. Ona ma po prostu jeden wielki otwór.
0: Tak też można podchodzić do tego tematu. Czekamy na wasze głosówki, bo czeka fajny merch za najlepsze. Wbijajcie i nagrywajcie na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: O reklamie.
9: Za czym można naprawdę mocno tęsknić? Za chwilę wam o tym powiemy. Założę się, żebyście nie przypuszczali. Ale wcześniej David Guetta i Kelly Rowland w Melo.

0: Tsunami. Mocny numer w Meloradiu. Mocny czas ostatnio. Słuchajcie, w tamtym tygodniu matury, w tym egzaminy ósmoklasistów. Sporo uczniów chciałoby już odpocząć od szkoły. A no, tymczasem wyobraźcie sobie, są tacy, wiem, że ciężko w to uwierzyć, którzy za szkołą bardzo tęsknią. Nie. I chętnie by do niej wrócili. Nie. Tak właśnie zrobiła pewna kobieta w Stanach. Słuchajcie, 28-latka podrobiła tam dokumenty i udawała nastolatkę. Wszystko po to, żeby wrócić znów do szkoły.
1: Ale po co?
0: No jak po co? Żeby wrócić znów do szkoły. Niewiarygodne, nie? No. Na takiej podrobionej legitymacji udało się jej pochodzić do średniej szkoły przez 2 tygodnie. Dwa tygodnie to w sumie niezły wyczyn. Nie tak. Zanim ją zdemaskowali i wyrzucili. No, widzicie, jak macie fajnie? Zobaczcie, teraz to zupełnie inaczej podejście do tematu wygląda, nie? Wy to możecie mieć to na co dzień, inni muszą kombinować, także korzystajcie, bo wakacje już niedługo i to dobre wam się skończy. W Meloradiu podkręcamy tempo w środę rano 13 dzisiaj, za 15:08.

0: Be Mine, James Hype, najlepszy drop nowych hitów z samego rana. Idealnie to zabrzmiało, za 8 minut będzie 8, za chwilę też newsy.
1: No i w tych newsach będzie Eurowizja.
0: Prawie idealnie, jak na razie jest nieźle.
1: Tak.
0: Szczegóły za kilka chwil.
2: A już o 8 zagramy
0: Graceland Yearbox w Melo. O szczegółach pogody na środę też wam powiemy w Melo Radio za chwilę.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Reks. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Trafik.
11: A w Giżycku jest tłoczniej z każdą minutą. Zwłaszcza ten intensywny ruch odczujecie na ulicy Warszawskiej i Alei 1 Maja. Pamiętajcie cały czas o remontowanej ulicy Obwodowej i z tego tytułu zamkniętej części Alei Wojska Polskiego.
12: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
11: Szare chmury od samego rana wiszą nad Giżyckiem i dzisiaj będzie ich naprawdę sporo. Taki podobny ten dzisiejszy dzień do wczorajszego, ale z małymi zmianami, bo delikatne słońce może się na tym niebie pojawić. Podobnie jak opady deszczu, ale na te przygotujcie się dopiero w drugiej połówce dnia, mówią synoptycy. Wiatr dzisiaj jest bardzo mocny i porywisty i niestety tak podokucza do końca dnia.
12: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
13: Już prawie 8. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
14: Alicja Szamplińska wystąpi w finale Eurowizji. W półfinale w Wiedniu wykonała utwór Play, pokazała mocny wokal i dopracowane w każdym detalu show. Po jej występie internet zalała fala komplementów, a tak po werdykcie przywitali ją dziennikarze.
15: Play! Yeah!
16: Alicja! Alicja! Alicja!
14: Finał Eurowizji już w tę sobotę. A w Gdańsku dziś miejskie ćwiczenia przeciwpowodziowe mogą spowodować chwilowe utrudnienia w ruchu. Działania służb zaplanowano m.in. przy zbiornikach retencyjnych. I na koniec Sztokholm, bo do Bałtyku wypuszczono tam tysiące łososi. To w ramach corocznego zarybiania morza. Wydarzeniu przyglądały się przedszkolaki, ale także mewy, które liczyły na łatwy do zdobycia obiad.
13: Możecie być pewni, że do zdobycia będzie fajny merch już za chwilę. Tak jeszcze u niektórych to przed śniadaniem nawet drugim może wpaść. To już za moment, a teraz zagramy, gdy inni gadają.

0: Switch Disco, Ala Henderson w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was zabawę, gotowi na wszystko. Szansa, żebyście sprawdzili, czy już się dobrze rozgrzaliście w środę. Najpierw co trzeba zrobić? Zadzwonić do nas.
1: 321-321-777. Taki mamy numer telefonu i czekamy na wasze zgłoszenia do gotowych na wszystko.
0: Dwie osoby mają szansę, dzwońcie już teraz i zgarniajcie merch od Melo. Do wzięcia fajne skiety i Melo torba. Szykowna, stylowa, praktyczna. Będzie wam się przydać, mogła na pewno w tym sezonie. Czekamy, dwie osoby, dzwońcie teraz. 321-321-777.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Już 17 minut po 8 mamy, jest z nami Agnieszka. Cześć Agnieszka.
2: Hello. Cześć, hello. Witam.
0: Cześć Agnieszka. Słuchajcie, nie podejrzewacie, jakie plany ma Agnieszka na dzisiaj. Agnieszka, wyobraźcie sobie, dzisiaj to będzie sadzić krzaki.
3: Trochę zazdro.
0: Dobra, Agnieszka, powiedz mi, czy ty masz jakiegoś sąsiada, który tam luka za bardzo na ciebie, czy co? O co chodzi?
2: Ja mam wielu sąsiadów wokół. Jesteśmy jedną wielką rodziną, machamy sobie, kłaniamy się sobie, krzyczymy, jak to na wsi bywa.
0: Tak jest, ale żeby za bardzo nie machali i nie było ich widać, to sadzisz im krzaki. Fajnie, jest okej. Okay. Kasia, cześć Kasia. Kasia też jest.
4: Cześć, cześć.
0: Cześć, siemanko. A Kasia dzisiaj to na basen się wybiera z ekipą, z koleżankami, nie?
4: Tak, dokładnie. Już się nie mogę doczekać.
0: No wprawdzie to nie jest sadzenie krzaków, ale też fajnie. Słuchajcie, gotowi na wszystko to jest zabawa, w której najważniejszą zasadą jest to, żebyście się zgłaszali imieniem.
1: Gotowi na wszystko.
0: A za dwie poprawne odpowiedzi na pytania są skiety za jedną melotorba. Czy to jest jasne? Możemy startować?
2: Tak.
4: Tak.
0: Lecimy. Pytanie pierwsze dzisiaj. Gdańsk znajduje się wśród 5 najludniejszych miast w Polsce. To prawda czy co? Kto?
2: Aga.
0: Halo?
3: Aga.
0: Aga. Aga. Aga, słuchamy.
2: Prawda.
0: A nieprawda.
3: O, widzisz. Słyszysz.
0: Słuchaj, Gdańsk jest na 6. miejscu, no. Prawie dobrze. No. No dobra, lecimy dalej. Jeszcze drugie pytanie. Ile kolorów znajduje się na fladze Seszeli? 5 czy 8?
4: Kasia.
0: Kasia? Słuchamy Kasi.
4: No to jest strzał. Myślę, że 5.
0: I dobrze myślisz, Kasia. Dobrze. Poszło nieźle. 1 punkt na koncie Kasi, a co za tym idzie, melotorbę. Kasia, wysyłamy do ciebie. Aga, spokojnie. Masz krzaki, sadź spokojnie. A oprócz tego my ci merch od Melo też dorzucamy, bo tu każdy musi być zadowolony. Trzymajcie się.
2: Dziękuję bardzo. Świetna zabawa.
4: Super,
2: pozdrawiam.
4: Dzięki.
0: Pa.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: Ebony Hollow. W Meloradio podkręcamy tempo. Słuchajcie, wiecie, że lubimy różnego rodzaju rozkminy i teraz uwaga, do czego doszli geniusze. Totalnie rozwalili wszystkim głowę, dokonali czegoś niemożliwego. Autorzy pracy, wpływ masła orzechowego na ruch obrotowy Ziemi. Doszli do wniosku, że uwaga, teraz siedzicie, że masło orzechowe nie ma żadnego wpływu na ruch obrotowy Ziemi. Brawo!
1: Brawo!
2: A to się nawet się spodziewałem.
0: Patrzcie, jaki wy macie wpływ na to, co dzisiaj z wami się będzie działo.

0: Wielki Życko. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
19: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
20: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
21: Tak, tak.
20: Od 6 do 9.
21: Od 6 do 9 w Żabce.
20: Za 6,99 i że na bogato.
21: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
20: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
21: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
20: Dokładnie.
22: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: And Brother Troubles w Melo Radio. Podkręcamy tempo i tak sobie tutaj z Darią rozkminiamy, wiesz, Marcin, do kogo by tu się można było wkręcić na jakąś urodzinową imprezę. Weź tam sprawdź w kalendarzu u siebie. W telefonie sprawdź, Daria, w telefonie.
1: Dobra, ja już sprawdzam.
0: Do kogo masz tam numer, kto ma dzisiaj urodziny?
1: Dzisiaj urodziny ma Robert Pattinson.
2: Ten Robert Pattinson.
1: Dokładnie ten wampir, tak.
0: Dobra,
1: każdy zna.
0: Słuchajcie, w czasach ogromnej popularności sagi Zmierzch podobno co najmniej raz w tygodniu Robert Pattinson był zaczepiany przez fanów na ulicy z pytaniem, czy mógłby ich ugryźć jak wampir.
1: Ja nie zadawałam takich pytań, okej?
0: Ty to chyba brałaś udział w tej ankiecie internetowej, uwaga.
3: Czy lubisz Roberta Pattinsona? Nie.
0: O, i cenię za szczerość.

0: Prawda, The Fearless Dub Dogs w Melo. Jakbyście się czuli, gdybyście mogli zdecydować o czymś istotnym? No możecie, więc czujcie się fantastycznie, głosujcie na ten numer, to propozycja do 30 Meloradia. To ja proponuję, żeby newsy były za chwilę.
1: Dowiemy się m.in. ile kosztowała Amerykę wojna z Iranem i ile kosztowały zakupy w kwietniu.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Jelenio mnie, Eli Golding w Melo Radio. A ile będzie na termometrach dzisiaj, to dowiemy się też już niedługo w Melo Radio. Za 8 minut 9:00.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
10: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Trafik.
14: O tej porze czuć jeszcze tłok na ulicach miasta, zwłaszcza na Warszawskiej czy Alei 1 Maja. Kierowcy, nie jeździcie na pamięć. Na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej i Unii Europejskiej trwa remont. Obowiązuje nowe oznakowanie i objazdy szerokiej drogi.
15: Pogoda.
14: pada w kratkę i słońce, i szare chmury, i opady deszczu. Taki wielki pogodowy miks czeka nas dzisiaj w Giżycku. Na termometrach zaledwie 8 stopni powyżej zera, ale wy odczujecie znacznie niższą temperaturę. Wiatr jest nieustępliwy, mocny i porywisty. I niestety tak nam podokucza do końca dnia. A jeżeli chodzi o ciśnienie, to jest ono cały czas niskie.
15: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
16: Wojna z Iranem kosztowała dotąd Amerykę 29 miliardów dolarów, tak twierdzi Pentagon. Widoków na trwały pokój wciąż nie ma. Codzienne zakupy w kwietniu w Polsce zdrożały z kolei rok do roku o 3,7%. Ceny samej żywności poszły w górę o 3,3%. Tak wynika z raportu UCI Research i Uniwersytetów WSB Merito. Teraz zrobi się dużo goręcej, bo trwa egzamin ósmoklasisty. Trzydniowy maraton dobiega jednak końca. Uczniowie mają za sobą język polski i matematykę. Dziś mierzą się z ostatnim egzaminem z języka obcego. A gdzie chcą kontynuować naukę? O to pytaliśmy uczniów z Mrągowa.
17: Liceum do Ogólniaka na Bielchema.
18: Ja chciałam iść do leśniczej.
19: Pewnie do zawodówki albo do technikum waszych.
18: Technikum weterynarii.
16: W mrągowskich szkołach podstawowych do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 221 uczniów.
15: My od rana przystąpiliśmy do środy i to jest najlepsze miejsce, gdzie możecie tę środę spędzać, czyli razem z Melo. Podkręcamy tempo, Waldek, Marcin i Daria. Cześć, siema, hej, jest 9:00, inni gadają, a my już gramy. Two ships in the night.

Meduza. I Henry Camomile. Don't wanna go home na radio. 15 minut po 10. Słuchajcie, przypominam o tym, że w piątek po 21 to się będzie bardzo działo. Sunrise on Air! Słuchajcie, poświęcony program będzie właśnie temu, co się wydarzy już pod koniec lipca w Kołobrzegu na Podczelu. Sunrise Festival, coraz większymi krokami się zbliżamy. Będziemy mieli okazję, by trochę więcej pogadać o tej imprezie. No ale oprócz tego też pogadać o artystach, którzy tam będą. No i myślę, że podczas tego spotkania właśnie też będzie szansa na bilety na to niezwykłe wydarzenie. Słuchajcie, Meloradia w piątek po 21.

Anyma i Joji, Beautiful w Melo Radio. No i tu się skrywa prawdziwe piękno. 26 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i co by nie mówić, no to świat jest ogromnym, przepięknym miejscem, ale kiedy człowiek podróżuje, zdaje sobie z tego sprawę, że rzeczywiście jest trochę mały. I o tym śpiewa Kukę 2115 w numerze Taki Mały Ja. A ja zagram go już niedługo.

0: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: Kukę 2115 i taki mały ja w Melo Radio. 15 minut do 11, podkręcamy tempo. No i możemy tak podkręcić, że na przykład ktoś przytuli szybką kasę, 200, a może nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Patryko, stary, opowiadaj, na co ty byś wydał, mordo?
1: No, nową klimatyzację do samochodu, teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: Zwłaszcza jeżeli jakaś trasa gdzieś tam się szykuje, to na pewno. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Nie czekajcie, tylko od razu wbijajcie na naszą stronę, dajcie znać, na co chcielibyście to wydać. No bo kasa stygnie, a po co ma się marnować?

0: Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight w Melo Radio, podkręcamy tempo. Kocham to nagranie, naprawdę jestem ogromnym fanem. Jestem też fanem Marcina Sikory, o czym na pewno wie. Siemano.
1: No, cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: W newsach mam o tym, że w zasadzie warto być fanem Polaków, bo Polacy naprawdę dużo potrafią, dużo robią i zdobywają.
0: Polska to jest sigma wśród narodów.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Handy Dust Carries i Zokyria w Melo Radio. Gramy to punktualnie o 11:00, kiedy jeszcze inni będą gadać, także dobrze, że jesteście.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
0: O reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM. Pogoda.
13: Mocny wiatr jest z nami od samego rana w Giżycku. Niestety tak powieje do wieczora, mówią najnowsze prognozy pogody, a na termometrach prawie 10 stopni powyżej zera. Popołudnie może być odrobinę chłodniejsze, mówią synoptycy. Ale co ważne, pojawiło nam się okno pogodowe i jest szans na trochę słońca o tej porze. Korzystajcie, bo po południu może już popadać.
0: To są newsy Meloradia Giżycko.
13: Patrycja Strupińska. Rowerowy maj w Giżycku trwa w najlepsze. W akcji bierze udział ponad 1000 osób, które zrealizowało już ponad 9000 przejazdów. Przypomnijmy, akcja ma popularyzować zdrowe nawyki wśród uczniów. Wygrywa placówka, która wykręci najwięcej przejazdów. A skoro o przejazdach mowa, giżyccy policjanci mają już za sobą akcję Jednoślad. Łącznie udało się skontrolować 60 pojazdów, a w tym 39 osób kierujących jednośladami. W trakcie kontroli ujawniono jedno wykroczenie. Wszystkie skontrolowane osoby były trzeźwe. Zmiany powoli czuć w twierdzy Bojen. Obiekt zyskał rekordowe wsparcie 50 milionów złotych z Ministerstwa Kultury w ramach programu Feniks. Na co pójdą te środki, o tym burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
14: Zostaną wyremontowane 3 obiekty, przede wszystkim nasze spichlerze, dodatkowo zespół piekarni i laboratorium prochowe.
13: A program zakłada także organizację prawie 200 imprez w murach twierdzy.
1: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
15: Premier ogłosił przełom po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rząd zapowiada dokonywanie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w Unii Europejskiej. Z ust Donalda Tuska padły też przeprosiny.
16: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
15: Premier zastrzegł jednak, że nie będzie to otwarcie drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar lasu. Teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Na koniec o tym, że Polak naprawdę potrafi. Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata, Lhotse, i zjechał z niego na nartach. To jego 8. ośmiotysięcznik, na który wszedł bez wspomagania tlenem z butli i dokonał zjazdu.
1: Siemanko, my też robimy zjazd, ale w stronę weekendu, bo już środa, czyli mały piątek. Ja jestem Adi i mówię wszystkim, przepraszam, Eluwida!
17: Tak jest, kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Dust w Melo.

0: Ale Farben i Body Talk w Meloradiu, bo mowa ciała potrafi zdradzić naprawdę praktycznie wszystko. A teraz z Darią zrobimy wam tutorial niczym z YouTube'a. Fajna
1: Jej,
0: muzyczka?
1: Ej, super!
0: Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażemy wam, jak wygrać bilety na Florajdę. To po pierwsze wchodzimy na jaką stronę, Daria?
1: Na meloradio.pl.
0: Dokładnie! Jej. A gdy później zadzwoni do was telefon od Melo, usłyszycie coś takiego. Sometimes I
1: get a good feeling. Yeah.
0: No i w zasadzie tylko musicie zrobić je, jak usłyszycie w słuchawce Florajdę i macie bilety na koncert w Warszawie, bo to już za chwilę, 23 maja. Także będzie na pewno przepięknie. No, wbijajcie, szykujcie się i trzymamy za was kciuki. A to będzie Bryska i Obca. Przy okazji Bryska przypomina o tym, żeby chodzić na siłownię. Ja pójdę dzisiaj.

0: Oscar Metcalf, Sweet Nothing, to jest Melo Radio i tak podkręcamy tempo. Przegenialna nuta. Idealnie się do tego wajbuje w pracy, popija kawusie. Mam nadzieję, że towarzyszy wam dobra energia. A jeżeli jej trochę brakuje, to spoko, od tego jesteśmy my. I przypomnimy, co może miłość zrobić z człowiekiem, no bo od niej można oszaleć. Dosłownie, tak nawijają państwo David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson. Crazy What Love Can Do. Dawno nie było, mega się jaram.
1: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Krzyczysz. I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi cenę każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

No dawno tego nie słyszałem, ale to jest piękna nuta. David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson i Crazy What Love Can Do w Meloradio. No trochę szaleństwa w tej miłości zawsze się przyda. Podobno spontaniczność też jest super ważna. Nie wiem, nie znam się, pracuję w radiu, ale chciałem tylko powiedzieć, że w piątek po 18 taka propo jest 30 Meloradia, na którą serdecznie zapraszam. Na tym się trochę znam. Można głosować na meloradio.pl na wybrane przez was numery. I pamiętam, że nie tak dawno temu, bo to chyba było... jakoś w majówkę, może trochę później, nieważne. Thomas Gray i Rumors niedawno był na pierwszym. Jeżeli pomożecie tej nucie, to na pewno znowu uda się osiągnąć taki piękny wynik.

0: Melo Radio Giżycko.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Marcin, czy po wysłuchaniu tego utworu słowno-lirycznego odczuwasz satysfakcję?
1: Satysfakcję odczuję, jak przeczytam serwis przed 12, bo pójdę do domu.
0: Aha, do tego wrócimy. A to był Calvin Harris i Jazzy Satisfy w Melo Radio. No, laur konsumenta na pewno został przekazany. Satysfakcja klientów i odsłuchowiczów na 100%. A propos serwisu, proszę bardzo, co w newsach?
1: Śnieg! Ja uwielbiam ci zostawiać takie informacje.
0: Nie, ja wychodzę, dziękuję.
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo i Renicone Walt Loco Loco. On to robi specjalnie, naprawdę. Jeszcze wychodzi uśmiechnięty, śmieje się jeszcze ze mnie w twarz. Loco Loco punktualnie o 12.

0: Wielki Życko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało?
3: No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
3: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
4: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
4: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: nie może być zbliżone do aktualnej pogody w Giżycku. Trochę słońca, trochę szarych chmur. Mogą się nawet pojawić opady deszczu, więc parasol jest mile widziany. Może być tylko odrobinę chłodniej. Termometry mają wskazać zaledwie 7 stopni powyżej zera. Wiatr nie odpuści, cały czas będzie mocny i porywisty. Natomiast ciśnienie jest cały czas niskie.
1: To są newsy Meloradia Giżycko.
0: Patrycja Strupińska. Mieszkańcy będą się mogli poczuć dużo bezpieczniej. W Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę na ponad 3 miliony złotych, która jest dofinansowaniem dla Giżycka w ramach programu wzmacniania bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. A to oznacza realne działania i inwestycje. Z urzędu lądujemy na drogach. Wczoraj doszło do groźnego zdarzenia przed miejscowością Wilkaski. Kierujący stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Uderzył w drzewo. Na szczęście nie wymagał pomocy medycznej. Policja prosi o zachowywanie odpowiedniej prędkości. A skoro już wylądowaliśmy na drogach, to nie sposób, aby nie powiedzieć o strefie płatnego parkowania. W tym roku czeka mieszkańców kilka nowości.
2: Pojawiły się nowe ulice, m.in. ulica Turystyczna, ulica Wodna oraz nowe miejskie płatne parkingi, czyli parking na skrzyżowaniu ulicy Jeziornej i Gdańskiej.
0: Mówił naczelnik Wydziału Dróg i Infrastruktury Technicznej Marcin Wilczewski. Pamiętajcie, że z giżycką kartą mieszkańca przysługują bonusy.
3: Minuta do 12:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rzecznik Praw Obywatelskich nie będzie ubiegał się o drugą kadencję. Marcin Wiącek swoją decyzję tłumaczy chęcią pozostania niezależnym do ostatniego dnia.
5: Udział urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich w wyborze rzecznika, który jest siłą rzeczy wyborem politycznym, ponieważ wymaga decyzji Sejmu, a następnie Senatu, jest dla mnie trudny do pogodzenia z standardem niezależności tego urzędu.
4: Procedura wyboru nowego rzecznika już trwa. Kadencja Wiącka upływa 23 lipca. W nocy w Tatrach spadł śnieg. Pojawił się już na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. O poranku na Kasprowym Wierchu było minus 7 stopni. Zmiany w czterech genach pomogły śledziowi opanować Bałtyk. Musiał się przystosować do nietypowo niskiego zasolenia. Tak wynika z badań szwedzkich naukowców.
6: Jestem tak stary, że pamiętam, że był śledzik na naszej klasie. Na zegarach jest 12. Siemano, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. I zaczynamy od ziomka, który pojawi się na Sunrise Festival, czyli Renny Zonnewald. No i Gordon.

Gibbs Dobhouse for Money i Win w Meloradio. Gibbs, prośba, żebyś nagrał sequel tego numeru, bo ta nuta to jest naprawdę potężne motoryzacyjne złoto. A skoro gadamy o motoryzacji, to takie przypomnienie, mini kind reminder, bo może dawno tego nie robiliście. Może dzisiaj jest dobry dzień, bo i tak pogoda średnia, żeby sprawdzić, co u waszych samochodów. Wiecie, nie wiem, sprawdzić, czy macie płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, jakie jest ciśnienie w oponach. Wiecie, to są małe elementy, które tak naprawdę mają fundamentalne znaczenie tuż przed tym, jak auto się zepsuje. A dzięki temu może wcale się nie popsuje. No, do listy dorzucam jeszcze sprawdzenie oleju.

Sony Fodero, Crystal i My Lovin w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 27 minut po 12. Podkręcamy tempo. Kawusia. Kawusia, ladies and gentlemen, kawusia jest lekarstwem na całe zło, zwłaszcza w taką pogodę, kiedy i biometr niekorzystny, kiedy pada szaro, ponuro, brzydko. Nie, ta pogoda to jest jakaś porażka. Koleżanka do mnie napisała przed momentem, że powinniśmy się zbuntować, że to jest nielegalne, żeby nie było słońca i żeby było aż tak smutno na dworze. Ja się z tym zgadzam. Jeżeli chcecie podpisać się pod petycją, to zapraszam na WhatsApp Melo Radio.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Voltaren! Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie.

Model Kiwodarski, my z Diorwelo Radio, 18 minut do godziny 13. Jeżeli wy też chcecie z radości zaśpiewać sami na mina ehe, to chyba w ogóle była Shakira. Łaka łaka, nie Mikołaj? Tak? Dzięki. No, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka na was szybka kasa. Piszecie, na co chcecie to wydać. 200, a może nawet i 500 złotych do zgarnięcia. To uczciwa cena jak za darmo. Także wbijajcie, nie czekajcie, zróbcie to od razu, co będziecie na później odkładać obowiązki. No, a dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was i przekażemy dobre newsy. Two ships in the night.

0: Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Podkręcamy tempo w nowym Melo i mamy 7 minut do 13, a ze mną jest Ula. Siema!
1: Jestem, cześć.
0: Co tam w newsach?
1: A w newsach, tak, będą ceny paliw, no i sprawdzimy konto Messiego, ha, bo wiadomo, ile zarabiam w amerykańskim klubie Inter Miami.
0: Oczywiście za dużo.
2: A już o 13 zagramy
0: Christian Marchi, Fast Cars and Superstars w Melo. Wiecie, jaki taniec pasuje do tej muzy? Taniec robota. Właśnie to robię. Nie możecie tego zobaczyć, ale to tylko lepiej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
8: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
9: Nowe maksymalne ceny paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39, za benzynę 98 6,98, a za diesla 6,92. I choć ceny paliw powinny być stabilne w najbliższych dniach, to na rynku międzynarodowym trudno o optymizm, bo rozejm między USA a Iranem jest kruchy, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
10: I ropa nawet, no jeżeli tam nieco spadnie, to jednak w krótkim czasie wraca z powrotem do tych wysokich poziomów przebijających wyraźnie $100.
9: Rządowy program CPN ma być przedłużony do końca maja. No a na koniec zajrzymy na konto Messiego. Pensja piłkarza po przybyciu do Interu Miami wzrosła ponad dwukrotnie. Messi zarabia prawie 25 milionów euro za sezon.
8: Ja pamiętam, jak piłki złotej nie chciał oddać lewemu. Ja pamiętam to do dzisiaj.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Ale życzę wam, żebyście mieli bardzo dobry nastrój, tak jak Lewandowski i... Boże, kto tam był, Mikołaj, przypomnij mi. Boże, zapomniałem, bramkarz.
11: Szczęsny.
8: Szczęsny, żebyście mieli taki dobry nastrój, jak ci panowie na autokarze. Siemano, Adi po tej stronie. Dla usprawiedliwienia spałem dzisiaj 6 godzin, dobra?

John Summit, The Chainsmokers i Uzi w Melo Radio. All the time. I 14 minut po godzinie 13. Słuchajcie, sprawdzam, w jakim wieku jest John Summit i facet ma 31 lat i tak wnioskuję po tym numerze.

że jego tempie dokładnie 138 uderzeń na minutę, że chyba facet nie musi chodzić jeszcze do fizjoterapeuty i jest w niezłej kondycji, no bo gdyby go bolał kręgosłup albo cokolwiek innego i po prostu narzekałby na kwestie zdrowotne, to raczej ta muza nie byłaby aż tak szybka, no bo jeżeli występuje z takimi sztosami w Las Vegas, tak jak na przykład jutro w czwartek, no to wątpię, żeby tam coś go bolało. No, zazdroszczę zdrowia, może trzeba po prostu zacząć muzykę tworzyć, no.

0: Vintage Culture, Gaps i Lost w Meloradio. Bardzo lubię Vintage i bardzo lubię tę nutę. Ciekawe, czy usłyszymy ją na Tomorrowlandzie. 28 minut po 13 i to jest wyjątkowa chwila, by zrobić coś dla siebie. Ja mam taki pomysł, zróbmy sobie przerwę od pracy. My nawet z Mikołajem przygotowaliśmy specjalnego dżingla. Mikołaj, czy możemy poprosić o dźwięk przerwy w pracy? No. Chodziło o ten drugi oczywiście.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Słońce.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Po reklamie.

0: Young Losia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł, wszyscy wychodzą na patrol.
0: 17 minut do 14. Już się robi ciepło, już można powoli podziwiać gwiazdy wieczorem. A to w sumie jest dobry pomysł na randkę. Nie wiem, jak macie kogoś, kogo lubicie. Jakaś sympatia. To może taki spacer wieczorem, wiecie, jakiś kocyk, pikniczek, podziwianie gwiazd razem. No przyznajcie, to brzmi jak randka idealna. Nawet wszystkie red flagi na chwilę się schowają. Słuchajcie, a jeżeli chodzi o green flagi, to na taką randkę na przykład, jak potrzebujecie kasy, to macie nas od tego, nie? Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Szybka kasa. 200, a nawet 500 zł do zdobycia.

0: Czy jest hype na James Hype?
1: A James Hype wystąpi.
2: Co?
1: No nie. Tak, no. No, nie. No na Sunrise Festival.
2: Sunrise.
0: Iga Mikołaj w studiu. Cześć. Cześć, dziękuję za dzisiaj.
3: A już o 14:00 zagramy
4: Breaking Dishes, Eli Oaks.
0: Ja tylko chciałem coś powiedzieć.
1: Eli Oaks na Tomorrowlandzie.
0: Tak, to prawda. Chciałem tylko powiedzieć, że za ten krzyk nie odpowiadamy. Jeżeli się przestraszyliście, to nie jest nasza wina.
1: Sorki.
0: Ale będzie fajnie.
1: Kochamy was.
0: Będzie. Pa, pa.
3: Meloradio Kiszycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja.
5: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15:00 co tydzień odpalamy Bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Kraczyk, zapraszam.
3: M to muzyka.

0: Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona. Ona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
12: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
13: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Minuta do 14:00, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Jest postępowanie w sprawie gróźb karalnych wobec posła Łukasza Litewki. Śledczy potwierdzają, że w miesiącach poprzedzających tragedię w mediach społecznościowych pojawiały się wpisy i komentarze, które zawierały groźby. Polacy na wakacje chcą wyjechać wcześniej, jeszcze wiosną lub wczesnym latem, tak deklaruje blisko połowa pytanych. Powód prozaiczny, jest wtedy taniej. Polacy są niewyspani, kombinujemy jak spać lepiej. Prawie 20% pytanych bierze leki, bo brak snu daje w kość. Resmet i Tomasz Zarzycki.
3: Skutki problemów ze snem odczuwamy w wielu obszarach życia. Brak nam energii, mamy problemy z koncentracją, no i mamy gorszy nastrój.
2: A co dziesiąty badany mówi, że niewyspanie odbija się na jego życiu seksualnym.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Kochani, złamałam swoje postanowienia.
1: Noworoczne?
0: Życiowe.
1: O!

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, musiałam dzisiaj biec na autobus, a ja nie biegam.
2: No to widzisz, w sumie dobrze, że tak się złożyło, bo jutro mamy coś specjalnego dla was, drodzy słuchacze, ale nie powiemy wam jeszcze co, ale będzie bieganie.
1: Będzie bieganie i druga podpowiedź, będzie bolało.
2: No będzie bolało, jak już przestaniemy biegać, to zakwasy nas będą bolały.
1: Iga, Mikołaj, siemanko, a za chwilę zajrzymy, co tam się wydarzyło na Eurowizji.
2: Aha.

Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu, a my wam obiecaliśmy, że zajrzymy na Eurowizję, bo nasza Alicja dała fantastyczny występ. Mm-hmm. Posłuchajmy jej piosenki.

0: Ja się tak modlę, żeby przetrwać do ostatniego dnia miesiąca, bo już nie mam nic na koncie na przykład.
1: Co? Jest dopiero 13.
0: Daj mi spokój, miałam spontaniczne zakupy. No tak czy inaczej, Alicja Szemplińska nas reprezentuje, ma głos jak dzwon.
1: Tak jest. No i wystąpi w sobotnim finale.
0: Brawo.
1: Będzie walczyć z reprezentacją Mołdawii, Szwecji, Grecji, Belgii, Finlandii, Izraela, Serbii, Chorwacji i Litwy.
0: A czemu się tak uśmiechasz? Bo się cieszysz, rozumiem.
1: Bo się cieszę, że ma duże szanse na to, żeby wygrać.
0: Dobra, a które miejsce będzie miała Polska ogólnie?
1: Pierwsze.
0: Tak?
1: Polska zawsze number one.

0: Aleksy Janfolina, Book of Love. Radio ma taką zaletę, że bawi i uczy. I w tym momencie przejdziemy do kącika naukowego. Wykłada Mikołaj Kujawiński. Zapraszam.
1: O nie! Najgorsze jest to, że to jakby sugeruje, że jestem ekspertem w tej dziedzinie, a zupełnie tak nie jest. Hot wifing.
0: Tak.
1: To jest coś, co podobno budzi coraz większe zainteresowanie. I to jest takie zjawisko, w którym partnerka w związku, prawda,
0: tak,
1: wychodzi poza ten związek, informując o tym swojego partnera i nawet robiąc to przy nim,
0: ale
1: wysyłając
0: co,
1: mu zdjęcia. Tak, Iga, tak, zakupy, właśnie. No i ten hot wifing to jest generalnie też rzecz, która wielu ludzi zwyczajnie oburza, że to jest właśnie takie, wiesz, przełamanie obyczajów i tak dalej. Zwłaszcza kiedy, no, pojawia się jednak ta zazdrość albo inne niesnaski, albo po prostu skaza na wizerunku publicznym.
0: Czyli po prostu, na przykład, jakbym była twoją żoną i chodziła, załóżmy, na lekcję tańca, no wyobraź sobie coś takiego.
1: Tak, z takim na przykład Hiszpanem, nie? Bachatę byś sobie tam tańczyła.
0: I trenuję sobie z nim, a on na przykład jest w samych majtkach, bo czemu nie? No tak,
1: tak
0: się tańczy.
1: Tak. No to jeszcze tylko brakuje tego, żeby je zdjął i to już jest to.
0: O, jakoś brzmi znajomo. Hej, Sam.

0: Anima, Joji, Beautiful w Maloradiu. Wolałbyś być Batmanem czy wampirem?
1: To jest w sumie ciężkie pytanie. Z jednej strony wampir żyje wiecznie i ma różne supermoce, a Batman jest mega bogaty, więc chyba Batmanem.
0: A Robert Pattinson?
1: No, on jest jednym i drugim.
0: I o nim porozmawiamy w tej godzinie jeszcze.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
9: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6. Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Hamriany. Mhm. Where have you been w Maloradiu? A wiesz, kto wczoraj miał urodziny?
1: Czy to był Robert Pattinson?
0: I mamy przygotowaną specjalną piosenkę. Dawaj. Z okazji jego najlepszej chyba roli. Najlepszej. Czy wiesz, o co chodzi?
1: No wiem, wiem. Oh yeah. Powiem ci, że ja jestem Team Edward.
0: To jest właśnie on?
1: To jest on. Edward Cullen. Najseksowniejszy licealista w całym liceum.
0: On nie ma jakoś tak 3000 lat?
1: Wiesz co, to jest... nieistotne, dobrze?
0: Ale to jest twój crush?
1: Lepiej o tym nie wspominać.
0: Wiesz, że ja nigdy tego nie widziałam?
1: Co ty mówisz, to żałuj. To jest fantastyczna komedia.
0: Komedia? Myślałam, no, że romans. No trudno, Zakaria, Andy Dust.

0: Hałda ze Film Malo Radio. Mikołaj, pamiętasz test ósmoklasisty? Te nerwy przed tym całym wydarzeniem?
1: Nie pamiętam, bo jak ja chodziłem do podstawówki, to miała 6 klas.
0: A bo ty jesteś stary, faktycznie. Ups.
2: Słuchajcie, no właśnie, ósmoklasiści dzisiaj pisali ostatni egzamin. No i właśnie o tym będzie wniosek.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Rumors, Thomas Gray. To jest niesprawiedliwe, bo ja pisałem egzamin szóstoklasisty i potem egzamin gimnazjalny i potem jeszcze maturę. To są trzy testy.
0: Ale jaki mądry za to jesteś.
1: No,
0: i ten
1: strasznie.
0: Numer zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: O reklamie.
4: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
5: Ula Harciarek, on the mic.
6: Polskie lotnictwo wojskowe prewencyjnie poderwane, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Ponad 200 dronów atakuje środkową i zachodnią część Ukrainy. W obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską ogłoszono alarm. A teraz Węgry. Premier Peter Madziar ogłosił, że nie zamieszka w rezydencji rządowej i nie będzie korzystać z rządowej limuzyny. Zamierza poruszać się swoim autem. A za ósmoklasistami trzy obowiązkowe sprawdziany na koniec podstawówki. Dziś mierzyli się z językiem obcym. Teraz w napięciu będą czekać na wyniki.
7: Tak się stresuję, że będę miała po prostu mniej procent niż chcę.
8: Mam ambicje jakieś, więc wolałabym jednak mieć około 50% ze wszystkiego.
6: A wyniki egzaminu mają być 3 lipca.
5: Słuchajcie, Freak Fight, a w tej godzinie udowodnimy wam, że kłótnie w związku są potrzebne.
4: Jezu, współczuję twojemu chłopakowi, naprawdę.
5: Gamikołaj, hej.

0: chwilą, że kłótnie są bardzo zdrowe w związku, należy to robić chociaż raz w miesiącu.
1: Tylko nie mówimy tutaj o kłótniach o byle co, tylko mówimy tutaj po prostu o konfrontowaniu swoich oczekiwań i rzeczywistości, a nie, że o, znowu
0: typu, ja mam
1: skarpetki
0: pomysł.
1: Zostawiłeś na podłodze.
0: Dlaczego
1: ile razy ci mam mówić?
0: Nie masz kanapki dla mnie.
1: O.
0: No
1: ale
0: dlaczego?
1: Dla siebie też nie ma.
0: Ale w ogóle mam wrażenie, że ty chowasz przede mną jedzenie, bo się boisz, że ja biorę gryza.
1: No bo ty, ja się nie boję, tylko ty bierzesz gryza, dlatego chowam.
0: Bo to jest nasza wspólna kanapka.
1: Tak, a gdzie są nasze wspólne pieniądze za tę kanapkę?
0: Wydałam!

0: Get This Party Started. Podkręcamy tempo 16 po 15 w Meloradiu. Szybka kasa. Jak wspaniale, że możemy zadzwonić do Amelii, która weszła na meloradio.pl, potrzebuje pieniędzy, tylko ona jest w rozterce.
1: Zadecydujemy, może na antenie nam się uda rozwiązać jej rozterkę, na co te pieniądze pójdą.
0: Amelia, czy to ty, Iga Mikołaj, Meloradio?
2: Witam serdecznie.
0: A dzień dobry, co taki dobry humor?
2: Ładny dzisiaj dzień.
1: Amelia, jesteś bardzo pozytywną osobą, bo ja bym nie powiedział, że dzisiaj jest ładnie, także dobrze się zaczęło, ale są też...
2: Znam, że będzie padał deszcz, więc jestem szczęśliwa, że nie pada.
0: No pewnie, trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Tak, byłeś na meloradio.pl, na co potrzebujesz 200 zł?
2: Ogólnie dostałam pierwszy w życiu mandat po 6 latach posiadania prawa jazdy, więc poszedłby na mandat, a druga jest kwestia taka, że popełniłam błąd w pracy. Więc poszłoby albo na mandat, albo na ten błąd, który popełniłam.
0: Poczekaj, błąd w pracy i ty musisz za to płacić?
2: W sensie, no ja moja firma, więc muszę płacić.
1: No dobrze, to w takim razie już, Amelia, sama zadecydujesz, na co tę szybką kasę od nas wydasz. Bo ten dźwięk oznacza, że możesz już biec do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego
0: Amelia,
1: szybką kasę.
0: Amelia, już biegnie, nie
1: słyszysz? Już, no, słyszę właśnie.
0: Szybka kasa od Meloradia. Jakie to jest banalnie proste, co? Wchodzicie na meloradio.pl i możecie zgarnąć 200 zł, a nawet 500. Think about that, Sony Fodera.

0: Sweet Nothings, Melo Radio. Jedziemy do Zakopanego w tej godzinie.
1: Tam w Zakopanem dzieją się naprawdę magiczne rzeczy. Muszę powiedzieć, że kocham ten kraj, naprawdę. On jest niesamowity.
0: A dlaczego? To o tym powiemy wam jeszcze w tej godzinie.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

0: Duże oczy, smolasty, trips. Trips?
1: Wiadomo co.
0: Słuchajcie, były pipy, gęsi, a teraz są cypki, czyli oscypki. Takie
1: tak,
0: maskotki.
1: Tak, tak, tak. Takie maskotki można kupić właśnie w Zakopanem. Kiedyś królowała pipa, a teraz królują cypki. A ty Iga, co wolisz? Pipa ja? Czy cypki?
0: Mi się wydaje, że w moim guście są bardziej cypki, ponieważ mają fajne oczka, jakieś takie kokardki.
1: Naprawdę. Tylko w Polsce.
0: Do Zakopanem zapraszamy.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are w Meloradiu. Ludzie Bieszczad. Proszę uważać na niedźwiedzie.
1: Słyszałem, uważaj, że wchodzą do domu. Mhm.
2: No właśnie, nie będą i o to będzie w newsach. Ludzie Bieszczad będą bezpieczniejsi.
3: A już o 16 zagramy
1: Don't Leave Kylie, Akcent Sara i Misha Miller.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie.

0: Co jest grane w Giżycku?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Przed nami dwa dni z prahistorią Mazur w Gołdapi. Zbliża się otwarcie wystawy Prapuszcza Borecka, archeologiczna kapsuła czasu Mazur Garbatych. To już w ten czwartek o 17.30. Wstęp jest wolny. Coraz bliżej jest również Noc Muzeów w Rynie. W najbliższy piątek o 18.00 czekają Was atrakcje przygotowane przez Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Nie zabraknie ciekawych zbiorów i historii. Początek wydarzenia o godzinie 18.00. A dzień później na Noc Muzeów można wybrać się oczywiście w mury twierdzy Bojen. Będzie okazja, aby zwiedzić twierdzę z przewodnikiem, a także dowiedzieć się kilku ciekawostek. Wydarzenie rusza o godzinie 18.00. Udział jest bezpłatny.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Pod Wrocławiem płonie składowisko śmieci. Na miejscu działa już kilkanaście zastępów strażaków. Płonie część składowiska z makulaturą. Najbardziej agresywne niedźwiedzie w Bieszczadach zostaną odłowione, ale spokojnie, nic złego im się nie stanie. Zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
5: 10 lat temu mieliśmy do czynienia mniej więcej z 5 trudnymi osobnikami. Dzisiaj ta grupa trudnych rozrosła nam się, bo jeden niedźwiedź z drugiego uczy złych nawyków.
4: Obecnie takich agresywnych niedźwiedzi w Bieszczadach jest 18. Na koniec coś dla fanów gier. Polak stworzył grę, która polega na koordynowaniu ruchu statków w czasie wojny USA z Iranem. Wszystko w oparciu o to, co naprawdę tam się wydarzyło. Gra dostępna jest w internecie.
2: A my w tej godzinie porozmawiamy o windach.
3: Tak, w windzie fajna jest muzyka na przykład czasami.
2: Różne rzeczy można robić w windzie. Gamikołaj, słuchacie Freak Fightu.

0: Wchodzicie do windy, to na pewno widzieliście nieraz tabliczkę, maksymalny udźwig 500 kg lub 8 osób. No i z tym jest teraz problem.
1: Dlaczego?
0: I producenci wind mają problem, bo 8 osób teraz może ważyć znacznie więcej, bo Europejczycy są grubi.
1: Ale to znaczy, że jesteśmy bogaci, bo mamy co jeść.
0: Tak jest, to dobrobyt oczywiście widać od razu, nie? Natomiast no, jest to całkiem przykre. Pamiętasz kilka miesięcy temu, jak mieliśmy szkolenie takie w hotelu? I ja wsiadłem do windy i ona nie chciała pojechać, bo powiedziała, że jest za duże obciążenie.
1: Ale to wyszedłeś i ja pojechałam.
0: No właśnie.

0: za każdym razem, jak gramy Dua Lipę, to zastanawiam się, czy chciałabym być nią, czy chciałabym być z nią.
1: No i do jakiego wniosku doszłaś?
0: Nie mogę się zdecydować, jest cudowna. Illusion, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Florida. A tobie, Mikołaj, zazdroszczę tego, że poznałeś Florida.
1: I to jest bardzo fajny gość. Możecie go zobaczyć na żywo już niedługo, bo będzie grał w Warszawie na letniej scenie progresji.
0: 23
1: maja. No właśnie, no to mówię, że niedługo.
0: No
1: 10 dni zostało.
0: No tak, ja już po prostu przebieram nogami, nie mogę się doczekać i chciałam, żeby ta data wybrzmiała, dlatego dzwonimy do Dawida.
1: Tak, musimy kogoś w końcu wysłać na Floridę, a Dawid obiecał, że będzie głośno krzyczał.
2: Tak, słucham?
3: Sometimes I get a good feeling.
2: Yeah!
0: Brawo, Dawid, jedziesz na Floridę.
1: No ale Dawid, napisałeś w swoim zgłoszeniu, że to będzie najgłośniejsze ja w historii. I było głośno, ale tak, czy najgłośniej w historii?
2: To może... ponawiamy.
1: Powtórzymy ponawiamy.
0: Dobra, 3, 2, 1.
1: Myślałem, że puścisz
2: yeah!
0: No teraz to nas przekonałeś.
1: No i taką energię musisz ze sobą zabrać właśnie na koncert Floridy.
2: Super, super.
0: Umówieni. Florida w Meloradiu. A teraz OG, yeah. Good feeling, Florida w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo.

0: Sia, no i Afrojack. Nie wiem, czy ty wiesz, Mikołaj, ale jego majątek jest wart 60 milionów dolarów.
1: Bogaty gość.
0: Ten koleś wystąpi na Sunrise Festival.
1: Czyli będzie też bogactwo doświadczeń na Sunrise Festival. Afrojack wystąpi na Red Stage, czyli na czerwonej scenie 2 sierpnia tego roku.
0: Wiesz, że czerwony to jest taki kolor pełen pasji?
1: Czerwony to najszybszy przecież.
0: Ale Afrojack tam zrobi...
1: Boom! Show!
0: Show! I w ogóle, i wow!

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
7: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: To Ray Dalton, All We Got w Meloradiu. Kupić czy wynajmować, oto jest pytanie, a ja się zastanawiam, za co, zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim.
1: No właśnie, została przeprowadzona analiza cen i wychodzi z niej, że tanio to już było, a teraz będzie tylko gorzej.
0: Moim zdaniem trzeba odnaleźć w tym przyjemność.
1: No tak, to jest świetna porada. Ale jeżeli brakuje wam, czy to na czynsz wynajmowany, czy to na ratę kredytu, no to meloradio.pl się poleca. Tam szybka kasa, można się zgłosić i wygrać 200, a nawet 500 złotych.
0: Na przykład wór cegieł za to kupić.
1: No.
0: Boy, you turn me.

0: auta, jak znalazł gips w Meloradio. Paliwo. Ach, to
1: niestety
0: jest
1: trzeba wlewać.
2: Tak, trzeba i no właśnie, i w newsach powiem, gdzie jest najtańsze w Polsce.
0: O, to proszę się skupić, bo to ważne dla kierowców.
3: A już o 17 zagramy.
1: Can't Deny It, Jazzy Spritz.
0: Tak a propos tankowania. Ten numer zagrałem wam punktualnie o 17.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
0: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Co jest grane w Giżycku?
7: Patrycja Strupińska, zapraszam. Noc muzeów zbliża się wielkimi krokami. W sobotę na przykład w ramach tego wydarzenia możecie odwiedzić Galerię Sztuki Schron. Sztuka na papierze, opowieść kolekcjonera. O grafice i innych ciekawostkach tego dnia opowie Dariusz Matyjas, właściciel galerii. Wydarzenie rusza o godzinie 18. A w przyszłą środę odbędą się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, a wydarzenie zagości w giżyckiej Ekomarinie. Będziecie mieli okazję poznać pracę strażaków od kuchni. Start o godzinie 11 w Ekomarinie, wstęp wolny. To wydarzenie także warto zapisać w swoim kalendarzu. To zwiedzanie Giżycka z przewodnikiem. 5 czerwca na taką atrakcję zaprasza Lot Mazury. Zbiórka o 11 przy moście obrotowym od strony zamku, wstęp wolny.
8: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
9: Ula Harciarek, on the mic.
10: Kierowcy, najtańsza benzyna 95 jest na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i Wielkopolsce, informuje portal epetrol.pl, z kolei najdroższa w Małopolsce. Polskie MSZ pyta węgierskie władze o Zbigniewa Ziobrę, mówi rzecznik Maciej Wiewiór.
11: My tam prosimy o wskazanie, czy Zbigniew Ziobro posiadał, jeśli tak, to jakiego typu, węgierski dokument podróży, który umożliwił mu opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych.
10: Wczoraj podobną notę otrzymała ambasada USA. Możecie wesprzeć Fundację Cancer Fighters, to ta od zbiórki Łatwoganga. W internecie trwa licytacja srebrnego medalu olimpijskiego pancernisty Włodimira Semirunija. Aktualna cena przekroczyła 30 tysięcy złotych. Aukcja potrwa do 1 czerwca.
9: Mikołaj, chciałbyś lody?
8: No.
9: Bo dzisiaj jest środa.
8: No tak, tak, tak.
9: I żona Szczęsnego na przykład sobie z lodem spaceruje. O,
8: fajnie.
9: Tak, chciałam, żebyś wiedział po prostu, wiesz?

0: WhatsApp Meloradia będzie Wam teraz potrzebny. Na naszej stronie znajdziecie odnośnik meloradio.pl, bo jesteśmy ciekawi, jakie są Wasze najlepsze wymówki, takie teksty wymówki.
1: Tak, zbieramy je nie w jakimś konkretnym celu. Nie to, że chcemy się z czegoś wykręcić. Tak, aha, chcemy tylko wiedzieć.
0: No właśnie, nasza Alicja Szemplińska ostatnio użyła dosyć interesującej wymówki podczas Eurowizji. Posłuchajcie.
2: Fans in Israel.
3: Natalia.
0: Zawołała Natalię. Ciekawe, czy zadziałało.
1: No nie wiem, ale faktycznie takie... to też jest dobra odpowiedź.
0: Że po prostu...
1: Ty mówisz i odchodzisz.
0: Mikołaj, masz pożyczyć 200 zł? O, poszedł, faktycznie. No to jakie są według Was najlepsze wymówki? Dajcie znać, WhatsApp Meloradia. Przyjmiemy tekstówki i głosówki. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Halo, amen.

0: Mam nadzieję, że dobrze się wraca do domu, do tego kawałka. Catch w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie Freak Fightu. A my sprawdzamy najlepsze wymówki.
1: Dostaliśmy od was parę propozycji. Na pewno będą przez nas testowane w najbliższych dniach.
0: Oto wymówka od naszej słuchaczki.
2: Cześć, chciałem pożyczyć. Ej, ale ja nie mam dzisiaj urodzin.
1: A takie dal inteligentnych.
0: Dokładnie. Dlatego ja nie zrozumiałam, a ty tak. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi wymówkami, to dajcie znać głosówki i tekstówki. A może ty masz jakiś pomysł na wymówkę poza...
1: Ja nie mogę, bo w piątki mam siłownię.
0: Wyobraziłam sobie, że chodzisz na siłownię. Masakra. Przepraszam, znaczy nie to, że to byłoby dziwne, ale...
1: Mów dalej.
0: Nie.
1: Kontynuuj
0: ten
1: myśl.
0: W sensie super. No jeżeli macie jakieś wymówki, to... Dajcie znać.
1: Chamstwo.

0: O, zatałem w Malu Radiu. Sprawdzamy wasze najlepsze wymówki i jest wiadomość od Grześka. Mhm.
1: Zawsze stosuję wymówkę. Nie zabrałem ze sobą upoważnienia, by wypowiadać się na ten temat.
2: To jest dobre, brzmi oficjalnie, więc nikt tego nie będzie kwestionował.

0: Reklama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brico Misiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
14: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
15: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: a my sprawdzamy wasze najlepsze wymówki. I przyszła wiadomość od Dawida. Wymówka pod tytułem jutro też jest dzień.
1: I to taka nawet filozoficzna wymówka, bo zawsze prawdziwa.
0: No tak, no bo tak, to co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro.
1: Ale a propos Young Again i wymówek, to wiesz co jest najlepsze właśnie w życiu po trzydziestce? Że ja już nie potrzebuję wymówek. Ja mówię po prostu, nie chce mi się.
0: Albo, że mam 30 lat i...
1: I nie chce mi się.
0: New Religion, Bifirexa, Faithless.

0: ależ z wami. O Jezu, jak mi głos.
1: O, mutację przechodzisz, czy co?
2: To już ten wiek. Brawo, gratulujemy.
0: Dziękuję.
2: Ile masz lat, Iga? Przepraszam.
1: 13.
0: Coś takiego.
2: Coś koło tego, tak. Ale ja słyszałem, że wy o wymówkach gadaliście.
0: O wymówkach, tak.
1: Jak masz wymówkę na swój głos teraz?
2: Właśnie Iga nawet wymówki nie ma, bo jej się głos łamie.
0: Straszne to było.
2: A ja mam wymówkę taką, jak chcecie na przykład pójść do domu, to mówicie, że idziecie, aha, bo jest 18. I to jest,
0: wow,
2: moja wymówka.
0: Ale ona jest genialna, tak, w swojej prostocie.
2: Mhm. Co, no nie? To... Bo czyli... czasami proste rozwiązania są najlepsze.
0: Wow, Oluś.
2: I wszyscy idziemy w melo.
0: Piękna sprawa to jest, naprawdę.
3: A już o 18 zagramy.
1: I run jak coś. Wszyscy tutaj głos stracili.
0: Nie wiem.
2: Ale to, ja was kocham.
0: O, my cię też.
2: Ten numer punktualnie o 18.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało?
3: No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Kiedy

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Związane było z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy, informuje dowództwo operacyjne. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Do 1 000 000 złotych kary dla oszustów, którzy choć nie są lekarzami, leczą ludzi. To zapisy nowego prawa, mówi prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem profesor Jacek Jasem.
2: Spróbujmy. Jeżeli nie będzie działała, trzeba będzie ją modyfikować, ale to jest rola państwa, żeby ten proceder zlikwidować albo przynajmniej bardzo ograniczyć.
1: Kary i ograniczenia mają nie dotyczyć dietetyków czy zielarzy. Na koniec Holandia, tam trwa loteria dla oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach. No i co tydzień można wygrać nawet 400 euro.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, oglądam się za siebie, no już widzę, jak ta środa się z nami żegna i jakoś tak od razu przyjemniej się robi, co nie? Dobiegniemy do weekendu razem, no i to naprawdę w mocnym stylu. Będę miał dla was dziś wlotki na Sunrise Festival. Będzie masa okazji, żeby zgarnąć merch od Melo. I to totalnie jest za free, a do tego fajnie wam zagram. Offenbach, Alok, Khalid, Zara Larsson czy Andy Dust. Oni zagrają w najbliższych minutach, a zaczynamy od I Run. To Haven i Caitlin Aragon. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Drive Into Me to Alok i Khalid. Podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 7 minuty po 18, a za chwilę ktoś z was dostanie wlotkę na Sunrise Festival. A to Alessa i Zara Larsson, Words w Melo.

0: gdybyście obudzili mnie w środku tygodnia o 2 w nocy, to rozpoznałbym ten motyw. Today for to Towla. Podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia 15 minut po 18, a w wakacje to się naprawdę będzie działo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 23 lata, tyle ma historii ten festiwal. Masa wspomnień, pięknych przeżyć, różnorodnych scen. No to wszystko właśnie Sunrise Festival. Impreza, bez której no lata można sobie nie wyobrażać, zdecydowanie. Środek wakacji, może, no i najlepsi DJ-e na świecie, to zdecydowanie nie może was ominąć. Dlatego my, Meloradio, mamy dla was wejściówki. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień tej imprezy, drugi dzień sierpnia. No to skoro to jest ostatni dzień, no to żeby taką wlotkę zgarnąć, to musicie napisać, dlaczego sierpień to jest najlepszy miesiąc w roku według was. Czekam na najbardziej kreatywne odpowiedzi, głosówki. WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dlaczego sierpień to najlepszy miesiąc w roku? Czekam na wasze głosowe.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: ale jej wokal jest niesamowity, no po prostu cudowny, Jazzy, a razem z nią Calvin Harris, to Satisfy, nowość na Playce Meloradia.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A nowością zdecydowanie nie jest to, że jak dzieją się tak ważne rzeczy jak Sunrise Festival, no to macie na to wlotki w Meloradiu. No i zapytałem, dlaczego sierpień jest najlepszym miesiącem w całym roku, no bo mam dla was podwójną wlotkę na drugi dzień sierpnia na Sunrise Festival. No i Tomek się odezwał, siemano.
2: Siemano, cześć.
0: No cześć, no to dlaczego ten sierpień jest taki naj?
2: Jest naj, bo mój najlepszy kolega imprezowy, z którym jeździmy na Sunrise, ma wtedy urodziny właśnie.
0: O!
2: I chętnie się wybierzemy.
0: Czyli to będzie taki idealny prezent, jeżeli bym wam zafundował takie wlotki.
2: Tak, tak, będzie to najlepszy prezent dla niego.
0: A jak kumpel ma na imię?
2: Tomek, to jest mój imię.
0: A, no to bardzo proszę, Tomek i Tomek, pakujcie się, tak. Już możecie wybierać jakieś outfity, jedziecie na Sunrise Festival, podwójna wlotka na drugi dzień sierpnia leci do was.
2: Jest, dzięki bardzo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
0: Po reklamie.

0: Walk With Me. Felix Janiszaus, słuchacie Meloradia, 19 minut do 19, pychu z tej strony, siemano, no i polecam zdjąć nogę z gazu. No bo właśnie czytam, że będzie trudniej o skasowanie punktów karnych. Ministerstwo chce, żeby było, nie było już tak, że pójdzie się do Wordu, zrobi kurs i punkty znikają, no bo są takie wykroczenia, za które no nie powinno się ich w ogóle usuwać. Na przykład jazda pod wpływem alkoholu, spowodowanie kolizji, czy też przekroczenie prędkości. No ale tak mi się wydaje, że dobrze, że jest taki jeden, jedyny mandat w Polsce, którego żadne zmiany chyba nigdy nie będą dotyczyć.
1: Wręczę

0: ale klasyk. Takimi też was lubimy zaskoczyć w Meloradio. This is what it feels like, to Armin van Buuren. Tak gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije.
1: A już o 19 zagramy
0: coś nowszego, będzie Loco Loco. Gordo i Rainier Zunewald. Od takiego składu zaczniemy 19, ten numer punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

0: idę w Melo.
1: To już 19 na zgarach. Wiecie, że dokonaliście najlepszego wyboru z możliwych, no bo jesteście z Meloradiem wieczorową porą, a my naprawdę mocno podkręcamy tempo. Nader pojawi się już w tej godzinie. Będzie nasz ukochany rudzielec z numerem Azizam, a zaczynamy od Gordo i jego Loco Loco. To jest prawdziwa petarda. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Talk to you, to another w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 7 minuty po 19 na zgarach, a za chwilę z kimś z was chciałbym zagrać w Melonierów. Mamy trzy pytania, odpowiedzi zawsze A i B, pytania bardzo, bardzo proste. Kto na nie odpowie, zgarnia Melo Merch. Torba, kubek i pomadka do wzięcia, a ja czekam na wasze zgłoszenia. 321-321-777, tutaj dzwońcie. 321-321-777.

0: Ruch to zdrowia, przy tym numerze nie da się nie ruszać. Nawet palcami stukające kierownicy samochodu. Just Dance to Lady Gaga. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia. 17 minut po 19 na zegarach.
1: Melonierzy w Meloradio.
0: Niecodziennie jest taka szansa, ale dzisiaj przed nią stanie Jerzy, żeby zostać melonierem. Siemanko, Jerzy.
2: Witam, witam.
0: No cześć, słuchaj, jak twoja środa? Na plus, na minus na razie?
2: Na plus, zaczynam urlop.
0: O, proszę, i z tego, co sobie rozmawialiśmy poza anteną, to ty jeszcze tak w ogóle swój motor szykujesz na to, żeby sobie powyruszać.
2: Tak, bo trzeba naładować baterie, akumulatory na jutro, bo ma być jutro super pogoda, słonecznie.
0: Czyli mocno wyjazdowy ten urlop.
2: Tak,
0: na
2: tak.
0: Świeżym powietrzu.
2: No to też, ale po prostu od piątku właśnie mamy taką wycieczkę autokarem już potem tego, nie?
0: No i czad. Słuchaj, ja mam dla ciebie przed tą wycieczką jeszcze merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka. Taki zestaw może trafić do ciebie. Mam dla ciebie trzy pytania, odpowiedzi
2: super,
0: A i B. Jeżeli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że odpowiedź jest prawidłowa. Trzy poprawne odpowiedzi to cały merch dla ciebie. Wszystko jasne?
2: Wszystko jasne.
0: To co, zaczynamy?
2: Zaczynamy.
1: Melonierzy.
0: Pytanie pierwsze. Gdzie znajduje się najkrótsza ulica w Polsce?

0: podpowiem, że ta ulica to Samborska i ma 22 metry. A w Warszawie czy B w Poznaniu? No dawaj, dawaj, strzelaj.
1: Poznań.
0: Nie wierzysz tak w stolicę?
1: Warszawa.
0: Bardzo dobrze. W stolicę trzeba wierzyć. Pytanie drugie. Kto reprezentuje Polskę? No i dostał się wczoraj do finału tegorocznej Eurowizji. A Skolim czy B? Alicja Szemplińska.
1: B.
0: Bardzo dobrze, ale Skolima na Eurowizji to ja bym chciał zobaczyć. To by było dopiero dobre. No i pytanie trzecie. Kto wygrał ostatnią edycję Tańca z Gwiazdami? A. Gamufal czy B. Magda Gessler?
1: A.
0: No i pięknie! Słuchaj, jak nie wiesz dokładnie, to zasada eliminacji, mam wrażenie, że tutaj zadziałała, ale panią Madzie na parkiecie też byśmy chcieli zobaczyć, to by było coś. Ale ty na swojej poczcie będziesz mógł szukać wysyłki od nas, torba, kubek i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
1: Super, fajnie, pozdrawiam żonę, dzieciaków i całe Radio Melow i wszystkich słuchaczy Radio Melow.
0: Wszyscy są pozdrowieni, ja też się czuję, no.
2: Melonierzy w Meloradiu.
0: Meduza i Omri Kamamil. Don't wanna go home. To już teraz.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Justin ostatnio wystąpił na Coachella, no i właśnie dzięki temu występowi cały świat przypomniał sobie, że ten numer tak naprawdę istnieje. No a inny mega utalentowany artysta będzie grał nie na Coachella, a w Polsce, w Warszawie. Mowa o Floridzie i jego koncert już w przyszłą sobotę. A na antenie Meloradia możecie zgarnąć podwójne wlotki. I to totalnie za free. Szczegóły na naszej stronie meloradio.pl. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, że podróże pociągiem między krajami będą dużo, dużo prostsze.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Po reklamie.
2: Siema mordeszki, wieczorami idę w melo.

cały dom z papieru się przypomina. Bella Ciao, El Profesor i Użel w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A podróże pociągami będą łatwiejsze. Nowe przepisy chce wprowadzić Komisja Europejska, a te spowodują, że między wszystkimi krajami Unii będziemy mogli podróżować na jednym bilecie. Nie kupując osobno tych biletów od przewoźników z Austrii, Niemiec czy na przykład Belgii, będzie jeden system i to ma nam ułatwić życie i ułatwić podróżowanie. No mam nadzieję, że w jego tworzeniu tylko Polska na przykład nie będzie maczała palców, bo jak w całej Europie będą takie opóźnienia jak w PKP, to nigdy nigdzie nie dojedziemy.

0: Lecę, bo chcę. Tak, gramy jeszcze przed 20, ta wybije za moment, a wysłuchacie Meloradia.
1: A już o 20 zagramy.
0: Daja i Albi, Good Boys, Hideaway. Ten numer punktualnie o pełnej, punktualnie o 20. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
6: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
0: Po reklamie. Idę w melo.
7: Nasz mózg wcale nie jest tak inteligentny, jak się wydaje, bo możemy go naprawdę bardzo, bardzo łatwo oszukać. O tym na pewno powiemy w tej godzinie. A propos, 20 właśnie wybiła na wszystkich zegarach w całej Polsce. Tu pychu, siemano, słuchacie Meloradia, Oskar Metkej, Alessandra czy Kaskada. Oni na pewno się pojawią, a zaczynają Daja i Albi, to ich Good Boys, Hideaway.
0: Meloradio, idę w melo.

Radia. Nie lubicie chodzić na siłownię, nie lubicie sprzątać, nie lubicie pić kawy. No słuchajcie, podobno bardzo łatwo można oszukać swój mózg. Oczywiście mówią to eksperci gdzie? Na TikToku, a gdzieżby indziej. No podobno zamiast powiedzieć muszę iść na siłownię, muszę posprzątać, trzeba powiedzieć chcę iść na siłownię, chcę posprzątać, chcę iść do pracy. No i nasz mózg rozpozna to jako coś, co faktycznie chcemy zrobić, no i będzie z tego powodu bardziej zadowolony. No to czekajcie, przetestujmy to na innym przykładzie. No ja teraz powiem, chcę, żeby na moje konto wpłynęło 1 000 000 złotych. Poczekajcie. Nie widzę powiadomienia od mojego banku na telefonie. Może wy spróbujecie, może wyjdzie lepiej.

0: grała Eurowizję po raz pierwszy. To Euphoria. Ho, ho, ho, ho, ale to był świetny występ. Jeżeli ktoś nie pamięta albo nie widział w ogóle, to polecam sobie obejrzeć się w internetach. Na pewno to znajdziecie. Lorin za nami, a przed wami może być szansa na to, żeby wygrać się 200. Taką szybką kasę od Meloradia. Na co tylko chcecie. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i tam dacie nam znać, na co byście ją wydali. Tak zrobił ostatnio Adrian, no i posłuchajcie, na co on przypierniczył 200.
1: To obiad dla kolegów. Jesteście zmęczeni właśnie po całym dniu pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał.
0: No proszę, jak bardzo miło w stosunku do swoich kumpli z pracy. A wy na co byście wydali szybką kasę? Wbijajcie na meloradio.pl i nam o tym piszcie. Dub Dogs i How Does It Feel? To już teraz.

Don't Hurt Me, Evie, Connor Maynard w Melo. Tak, podkręcamy tempo. 20 minut do 21 nam zostało. No i dziś nadrabiamy zaległości. Dzieje się w polskiej ekstraklasie. Jesteśmy coraz bliżej końca sezonu, no i oficjalnych rozstrzygnięć. Kilka chwil temu Arka Gdynia skończyła swój mecz z Górnikiem Zabrze. Tutaj remis 0-0. No i Arka zbliżyła się do spadku do pierwszej ligi, a Górnik Zabrze już oficjalnie na pewno nie zostanie mistrzem Polski. A od minut 11 trwa spotkanie Raków Jagiellonia. No i tutaj na razie też 0-0. No ale trzymamy kciuki, że jeszcze trochę tych sportowych emocji tego wieczora może nas jeszcze czekać, no bo też poza polską piłką gra jeszcze FC Barcelona. O 21.30 zaczyna swój mecz, ale oni to już w ogóle są mistrzami, więc to trochę tak jak ostatnie dni w pracy na wypowiedzeniu. Niby coś robisz, a jednak to już trochę wywalone.

0: klasyk Asher i Mory jeszcze przed 21. Słuchacie Meloradia.
1: A już o 21. zagramy
0: Andy Dust i Harris Zakaria. Ten numer punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia. Będę też po niej szukał króla drugiej zmiany, czyli osoby, która teraz ciężko pracuje.

0: idę w Melo.
1: Punktualnie 21 na zegarach, słuchacie Melo Radia, a ja jestem mega ciekawy, czy wśród was wszystkich, którzy teraz Melo słuchają, jest ktoś, kto pracuje. Szukam króla drugiej zmiany, czyli osoby, która po 21 w środę, no nie obija się teraz, nie jest w drodze do domu, ale ciężko zasuwa. Jeżeli to jesteście właśnie wy, to dzwońcie 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia, a dla króla drugiej zmiany będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw do króla drugiej zmiany trafi. A dla was wszystkich już teraz gram. WNW i Kashmir to za moment. To Color Seal of Full też będą. Zaczynam od Zokari. To Andy Dusty Harris. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: nowość o tym od Eleki Włodarskiego. Lubię cię jak lato, tak podkręcamy tempo. To jest Meloradio, 14 minut po 21. Ale nie wszyscy o tej porze są już w domu i odpoczywają i chillują. Oj, nie, nie.
1: Szukamy króla drugiej zmiany.
0: Bo są tacy, którzy bardzo ciężko pracują, no i do tych zalicza się Dawid. Siemano, dlaczego to ty jesteś stary królem drugiej zmiany? Opowiadaj.
2: Tak naprawdę to dopiero jadę do roboty.

0: koksownie Jadwiga.
1: Czekaj, bo koksownik brzmi trochę różnie, więc może doprecyzuj, czym tak dokładnie się zajmujesz, dobra?
0: Tak naprawdę robię biały proszek w nocy, jakkolwiek to brzmi.
1: Dawid, no dobra, to powiedz, jaki ty, z czego ten jest biały proszek? Bo tak wiesz, może nie wszyscy wiedzą.
0: Jest to siarcza amonu, wiem, że wszyscy liczyli na coś innego. Robimy to w ilości 10 ton na dobę. Więc jest tego trochę.
1: Zatowarowanie masz, jak ktoś będzie potrzebował, może do ciebie dzwonić. Stary, ja nie mogę zrobić inaczej. W takim razie ogłaszam, że zostajesz królem. Dzięki drugiej bardzo. Zmiany. Ten tytuł leci do ciebie.
0: Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, wszystkich słuchaczy. Życzę wam miłego wieczoru, lepszego niż mój.
1: Też pozdrawiamy, no i przynajmniej wiemy, dlaczego jesteś taki pozytywny.
2: Król drugiej zmiany.

Pana zrobi to to od razu się bardziej chce. Nawet o tej porze. 21.30. Rihanna i Calvin Harris. To This Is What You Came For. Słuchacie Meloradia, a to ma być nowy trend w związkach. No i ja nie wiem, czy ja bym się w sumie do końca z niego cieszył, no bo właśnie przeczytałem, że ponad 20% par, 1 na 5, sypia z wyboru osobno, na osobnych łóżkach. No wymówki są różne, albo je druga połówka chrapie, albo idzie później spać niż my, no i tym parom to bardzo mocno przeszkadza. No i ja naprawdę tego nie rozumiem. No przecież nawet zabieranie kołdry w nocy ma swoje plusy. Opierdzielisz rano za to swoją drugą połówkę, to potem przez cały dzień będzie dla ciebie bardzo miła. W życiu trzeba sobie jakoś radzić, co nie? Ina i Matoma, ich nowość już teraz to Dream Out Loud. Słuchacie Meloradia.

All the time. John Summit i DJ Smokers w Meloradio, tak podkręcamy tempo, 15 minut do 22. To naprawdę mocne brzmienia. Na takich nie zabraknie też w trakcie nowego programu na antenie Meloradia. Sunrise on Air. To właśnie tam będziecie mogli zdobyć wlotki na Sunrise Festival. Posłuchacie też masy muzy od artystów, którzy pojawią się w Kołobrzegu w te wakacje. Będzie naprawdę mocno. Wbijajcie do nas, do Meloradia w piątkowe wieczory. Startujemy z Biforem przed Dobrym Melo punktualnie o 20, a o 21 startuje Sunrise on Air i to jest zdecydowanie najlepszy Bifor i najlepsze, prawdziwe, dobre melo w Polsce. Charlotte Devaney i Snoop Dogg. To już teraz Flip It.

with this. Flip it.

Jak ja bym chciał być taki uśmiechnięty i pozytywny na co dzień, jak ona. Bledka i Tańcz, jej nowość. Gramy jeszcze przed 22. Słuchacie Meloradia, a powodów do uśmiechu będziemy mieli więcej już zdecydowanie jutro, bo czwartek to kolejny krok bliżej do piątku. I tak można i trzeba żyć.

0: reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania,
1: po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

To 7 FM. Dear ships in the night, dear

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad C.